A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z regionu. Arkadiusz Wojtczak, mieszkaniec Gosławic i prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice, chce odczarować swoją dzielnicę. Pomysłów i działań, jakie podejmuje, by osiągnąć zamierzony cel, ma mnóstwo.
2: Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice.
3: Jak już mówimy o Stowarzyszeniu Nasze Gosławice, to może powiedzmy na początek o tym, jak ono powstało.
2: Stowarzyszenie powstało na bazie oddolnej inicjatywy mieszkańców, ponieważ chcieliśmy się zintegrować i wspólnie podejmować różne pozytywne działania dla naszej społeczności. I tutaj udało nam się już kilka rzeczy zrobić, nawet jeszcze zanim to stowarzyszenie było zarejestrowane, bo stowarzyszenie działa oficjalnie od 10 marca. Natomiast jako ludzie tutaj czynu, aktywiści w zasadzie, już zaczęliśmy działać w tamtym roku. Jeżeli chodzi o takie działania, można tutaj wymienić na przykład wspólne strojenie choinki w grudniu. Udało nam się tutaj wystroić piękny świerk, który mamy przy rondzie batalionów chłopskich. Tak naprawdę to mieszkańcy go ozdobili, przynieśli swoje bombki, przynieśli ozdoby, które tak naprawdę specjalnie robili. Te ozdoby przez około 2 miesiące zdobiły nam tutaj Gosławice, więc to była taka pierwsza nasza akcja. A teraz przygotowujemy się do pierwszych dni Gosławic 13 czerwca, czyli do takiego wydarzenia, które z jednej strony ma tutaj też zintegrować bardziej naszą społeczność. Z drugiej strony jest to też upamiętnienie roku Andrzeja Łaskarza. W tym roku mamy mija 600 lat od śmierci Andrzeja Łaskarza, czy Andrzeja Łaskarzyca w zasadzie. No jest to tutaj taka postać nietuzinkowa, bardzo ważna dla Gosławic. Jest to fundator kościoła w Gosławicach, jest to fundator zamku w Gosławicach. Jest to osoba, która przyczyniła się do rozwoju tego miejsca. No i osoba nietuzinkowa, jeżeli chodzi w ogóle o postać XV-wieczną, ponieważ oprócz tego, że Andrzej Łaskarzyc był biskupem poznańskim, był to dyplomata, uczestniczył w soborach, także tutaj również nie tylko jego działania obejmowały ówczesną Polskę, ale także była to osoba, która była znana w zasadzie w Europie. Jak doszło do tego, że będzie tutaj ten Dzień Gosławic? Co roku był organizowany w Gosławicach bieg nocny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. No i powstał pomysł, żeby ten bieg rozszerzyć również na dzieci. I to będzie pierwsza edycja tego biegu, gdzie również dzieci będą uczestniczyły w taki aktywny sposób. A że tutaj Stowarzyszenie Nasze Gosławice, Rada Rodziców chciały również zrobić imprezę m.in. dla mieszkańców i dla dzieci, udało się połączyć siły. I tutaj wspólnie Stowarzyszenie Nasze Gosławice, Klub Biegacza Aktywnych Konin i Szkolne Schronisko Młodzieżowe, czyli część zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Koninie, łączą siły i organizujemy 13 czerwca Dzień Gosławic. Będzie to impreza, która będzie tak naprawdę dla każdego. Także tutaj oczywiście koncentrujemy się bardziej na dzieciach, bo to będzie połączenie Dnia Gosławic z Dniem Dziecka. Będą m.in. muchańce, będą atrakcje dla dzieci. Bardzo ważna sprawa moim zdaniem to jest malowanie herbu Godzięba, to jest herb Andrzeja Łaskarza, także tutaj nawiązanie do tego roku również dodatkowe. Będzie malowanie grafiki na płótnie i wiele innych atrakcji. Będzie też po raz pierwszy stoisko koła gospodyń i gospodarzy miejskich, które zaczyna działać przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice, czyli będzie można tutaj skosztować i żurku gosławskiego, na który przepisu na razie nie dajemy oczywiście, ale będą też ciasta, będą tutaj pyry z gzikiem, więc będzie można poczęstować, spróbować tutaj, jak na takim tak naprawdę festynie, znanym z dobrych tutaj lat, z dobrych czasów. Więc zaczynamy 13 czerwca od godziny 15 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 10 i zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości do nas, do Gosławic. Na scenie będą występowały

12 czerwca od godziny 15 na parkingu przy szkole podstawowej numer 10 i zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości do nas, do Gosławic. Na scenie będą występowały

0: Stowarzyszenie Nasze Gosławice zapraszamy wszystkich, nie tylko osoby, które dobrze gotują, no ale oczywiście tam takie osoby się znajdują. Jest to taka nowa inicjatywa, ponieważ no, mamy tutaj osoby w Gosławicach, które chcą bardzo aktywnie też działać i chcą coś zrobić dla innych. I tutaj przy okazji Dnia Gosławic właśnie pojawiła się tutaj kwestia tego, że dobrze by było oczywiście zrobić jakiś poczęstunek, żeby można było coś zjeść, żeby można było skosztować też coś słodkiego. Więc ponieważ są osoby chętne, które chcą same z siebie to tworzyć, zawiązało się takie koło i w przyszłości zobaczymy, być może powstanie już osobne, odrębne stowarzyszenie, jeżeli będzie zainteresowanie i chęci, żeby to na poważnie tutaj później dalej robić. Być może powstanie stowarzyszenie o takiej nazwie, czyli koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Oczywiście też chcieliśmy stworzyć koło gospodyń wiejskich jako inicjatywę, która istnieje na wsiach, bo te koła gospodyń wiejskich oczywiście istnieją w małych miejscowościach. Natomiast no akurat na dziś dzień, dlatego że Gosławice są częścią miasta, nie ma takiej możliwości, żeby to uczynić. To znaczy byłaby możliwość, jeżeli Gosławice by były sołectwem, czyli jeżeli tutaj przeszlibyśmy procedurę utworzenia w ramach miasta sołectwa, to taka możliwość powstania koła gospodyń wiejskich by była, no ale to jest tutaj kwestia też administracyjna, więc to zostawmy sobie na razie na później. Natomiast teraz zakładamy koło gospodyń i gospodarzy miejskich, czyli osób aktywnych. To tak naprawdę nie mamy oczywiście tutaj określonego wieku uczestników tego koła, ale chcielibyśmy, żeby to było właśnie koło takich aktywnych osób, czyli nie tylko się kojarzyło z gotowaniem, powiedzmy tutaj, czy ktoś dobrze, czy źle gotuje, ale w ramach tego koła gospodyni i gospodarzy miejskich chcemy też prowadzić między innymi zajęcia z fitnessu. Tak, dodatkowo chcielibyśmy inne zajęcia sportowe w to wdrożyć, żeby też pomyśleć o tym, żeby tutaj mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas, żeby na przykład mamy mogły aktywnie spędzać tutaj czas, gdy ich dzieci idą do szkoły, żeby było to miejsce, w którym każdy się dobrze czuje i żeby to było miejsce, które też coś daje tutaj, powiedzmy, dla społeczności, no bo jesteśmy osobami, które w różny sposób się angażują, chcą dać coś społeczności i takie miejsce w tym stowarzyszeniu będzie dla każdego.
1: Gdzie macie takie centrum spotkań?
0: Centrum spotkań jest przy szkole podstawowej numer 10, ale tak naprawdę no my tutaj w Gosławicach mieszkamy, chociaż do naszego stowarzyszenia i do koła gospodyń miejskich zapraszamy tak naprawdę osoby nie tylko z Gosławic. To tutaj od razu się zareklamuję dokładnie, bo to nie jest określone terytorialnie, więc jak ktoś chce, to zapraszamy oczywiście bardzo chętnie. Myślę, że no mamy możliwość jako stowarzyszenie działające w granicach obecnie Konina, to mamy możliwość też korzystania z różnych sal w mieście, więc być może nawet rozszerzymy swoją działalność właśnie tutaj w tym kierunku, ale to powoli zobaczymy. Na razie muszą się odbyć tutaj te wszystkie imprezy, bo to jednak jest duże zaangażowanie. Tak naprawdę są to inicjatywy oddolne, także te wszystkie pomysły, które się u nas tworzą, no to są pomysły po prostu ludzi, którzy na co dzień gdzieś pracują, ale chcą coś zrobić właśnie ku temu, żeby no odczarować Gosławicę tak naprawdę, tak? W tym roku była rocznica 50-lecia zlikwidowania gminy Gosławice. Przez ten czas no, Gosławice troszeczkę straciły jakby tutaj swój status. Postrzegane były, mam nadzieję, że już jako 13 dzielnica tutaj miasta, jako miejsce takie nudne, że tutaj się nic nie dzieje. Mieszkają no, tylko w zasadzie osoby, które nie są aktywne albo są w jakiś sposób wykluczone. Natomiast tak naprawdę no, w Gosławicach są osoby, które chcą dawać tą inicjatywę z siebie. No w ogóle Gosławice tak naprawdę to jest, nawiązując do tego roku Andrzeja Łaskarza, to jest miejsce, które jest w ogóle bardzo godne uwagi. Mogłoby to być świetne miejsce turystyczne, tak szczerze mówiąc, tak, bo zabytki, które mamy w Gosławicach, to są w zasadzie miejsca, które są bardzo rzadko spotykane w Polsce. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja na planie Krzyża Greckiego jest jedną z dwóch budowli w Polsce o takiej strukturze. Druga budowla, która znajduje się obok Płocka, była wybudowana kilkadziesiąt lat później na wzorze właśnie kościoła w Gosławicach. Także są dwa kościoły w Polsce zbudowane na planie Krzyża Greckiego, plus oczywiście wszystkie zabytki, które dodatkowo się wiążą tutaj z tym kościołem, cała historia tego kościoła. To jest coś tak naprawdę wyjątkowego, jeżeli chodzi o skalę Konina, miasta, powiatu i tej części Wielkopolski Wschodniej. No mamy muzeum oczywiście, które działa bardzo prężnie i tam się dzieje bardzo wiele, jest bardzo wiele inicjatyw. No, mieliśmy niedawno Noc Muzeów, która tutaj była rekordową Nocą Muzeów, przyciągnęła bardzo wiele osób, które bardzo pozytywnie się wypowiadały. Jest tam piękny ogród w muzeum, tak naprawdę sam słyszałem teraz opinię, że takich ogrodów praktycznie w Wielkopolsce no nie ma, jak tutaj ten muzeum.

zaplanowane, są tak zadbane i to jest takie oczko w głowie. Musimy wiedzieć, że muzeum no to nie jest nie tylko zamek, ale to jest też spichlerz, to jest też dworek, no i jest ten ogród. Ja podczas nocy muzeum spędziłem tam, noc muzeum trwała od 17 do 24, ja tam spędziłem około 5 godzin, no to tak naprawdę zdążyłem z niewielu atrakcji tam skorzystać. Ta noc muzeum była tak rozbudowana, że można było tam siedzieć w sumie 2 dni, tak szczerze mówiąc, w tym roku, nie? I chcemy tego Sławice odczarować, żeby to było miejsce tak naprawdę takie na topie, trendy, gdzie tu warto przyjechać. Wkładamy wnioski do budżetu obywatelskiego, żeby nam się coś tutaj zmieniło. Między innymi o park w Gosławicach, czyli to byłoby miejsce, gdzie można by było spędzić czas, które byłoby usytuowane przy Muzeum Okręgowym, przy dworku w zasadzie, przy Muzeum Okręgowym i przy bibliotece. Złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego o drogę rowerową, to znaczy drogę rowerową nie ulicą Przemysłową, bo uważamy, że no ten temat jest oczywiście aktualny i super, jeżeli ta droga przy ulicy Przemysłowej by powstała. Jesteśmy tutaj oczywiście za i będziemy, jeżeli ktoś będzie tutaj ten wniosek promował, to my też oczywiście jesteśmy za. Natomiast uważamy, że no to jest taka perspektywa dosyć odległa powstania tej drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej 25, ale chcielibyśmy jeździć do Konina rowerami i myślę, że mieszkańcy Konina też by mogli przyjechać do Gosławic rowerem, zobaczyć te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy. Więc złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego o wybudowanie drogi rowerowej od ulicy Wieruszewskiej do Wieruszewa. To jest kawałek około kilometr, który brakuje do tego, żeby można było bezpiecznie dojechać rowerem z Gosławic do Konina tak naprawdę, ponieważ z Konina, z centrum mamy drogę rowerową do Międzylesia, później w gminie Kazimierz mamy przez Wolę Łaszczową i później tutaj jest kawałek chodnika jeszcze na Wieruszewie, więc tak naprawdę można by było dojechać bezpiecznie do Konina, jeżeli ten fragment drogi byłby tutaj, drogi rowerowej byłby tutaj zrobiony. Na dziś jeszcze nie wiemy, czy ten wniosek do KBO będzie dopuszczony, no ale oczywiście będziemy tutaj składać zawsze. Jeżeli byłby dopuszczony, to oczywiście będziemy go promować. Jeżeli by nie był go dopuszczony, to zawsze będziemy tutaj promować ten pomysł i starać się, żeby ta droga rowerowa była. No dzięki temu byśmy mieli tak naprawdę dojazd rowerem do miasta, a rowerzystów jest tutaj

strony to zawsze będziemy tutaj promować ten pomysł i starać się, żeby ta droga rowerowa była. No dzięki temu byśmy mieli tak naprawdę dojazd rowerem do miasta, a rowerzystów jest tutaj

0: członkowie stowarzyszenia, jako mieszkańcy, no, odczarowywać to miejsce. Inicjujemy akcję sprzątania świata, sprzątaliśmy w marcu właśnie okolice muzeum i tak tutaj też powiem od razu szczerze, że cieszymy się, ponieważ po naszym sprzątaniu do dzisiaj ta okolica jest czysta, także mieszkańcy Gosławic naprawdę chcą dbać o tą swoją tutaj lokalność, chcą żyć w czystym miejscu, no ale potrzebują wsparcia, zawsze wiadomo i tak dalej. Mają dużo pomysłów, mają dużo dobrych pomysłów, no ale potrzebują zawsze wsparcia do ich dobrej i skutecznej realizacji.
1: Do tych gospodarzy, bo to mnie tak ciekawi, jaka jest obecnie liczba członków?
0: My dopiero z tym tutaj startujemy, natomiast no już wiemy, że na samym stoisku tam będzie co najmniej kilkanaście osób pomagało w tym, żeby to zorganizować, więc od tego zaczynamy, a chcemy tutaj, jeżeli będą osoby dalej chętne, współpracować i tak dalej tutaj w tym względzie. Myślę, że to jest taka fajna inicjatywa, która pozwoli nie tylko dla osób, które umieją dobrze gotować, od razu tutaj mówię. Jak ktoś umie dobrze gotować, to jest wielka zaleta, nie tylko w stowarzyszeniu, ale w ogóle w życiu, ale tak naprawdę może się do nas przyłączyć każdy.
1: A jak może się przyłączyć?
0: Można obecnie do nas napisać przez stronę naszego Gosławice, bądź przez numer telefonu, który mamy tutaj na stronie też podany. Chętnie każdego tutaj zapraszamy. Można zostać członkiem stowarzyszenia. No i można nas wspierać w każdej tak naprawdę formie.
1: I co mnie ciekawi, ten żurek gosławski. Czy Gosławice miały jakiś szczególny przepis? Wiem, że nie zdradzisz teraz tego przepisu, ale czym się w takim razie charakteryzował ten żurek?
0: Oczywiście, niestety nie mogę zdradzić tego przepisu. Muszę zaprosić tutaj wszystkich Państwa na 13 czerwca od godziny 15 będzie można tego żurku spróbować w Gosławicach przy szkole podstawowej numer 10.
1: Bo jeszcze powiedzmy sobie, Pani, o tym biegu nocnym.
0: Tak, bieg nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. No jest to inicjatywa już od kilku lat organizowana w Gosławicach przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, która przyciąga tutaj tak naprawdę wielu uczestników, bo to jest około 100 osób, które regularnie biegało w tym biegu. No a w tym roku właśnie rozszerzamy to również na dzieci. Dzieci nie będą biegały w nocy oczywiście, dzieci będą biegały troszeczkę wcześniej i tutaj na mniejszych dystansach, bo tutaj sam bieg jest na 7, 12, 21 km i Nordic Walking. Natomiast dzieci będą biegały, maluszki z przedszkola będą biegały na 100 metrów, no i później kategorie wiekowe różne również na dystansach 300 i 500 metrów, także dla dzieci będą krótkie

0: nie będą biegały w nocy oczywiście, dzieci będą biegały troszeczkę wcześniej i tutaj na mniejszych dystansach, bo tutaj sam bieg jest na 7, 12, 21 km i Nordic Walking, natomiast dzieci będą biegały, maluszki z przedszkola będą biegały na 100 metrów, no i później kategorie wiekowe różne, również na dystansach 300 i 500 metrów, także dla dzieci będą krótkie dystanse, można się na ten bieg zapisywać, zapraszamy, również można się zapisywać również z innych miejscowości chętnie osoby, żeby tutaj spróbować swoich sił.
1: No właśnie, ale musimy sobie powiedzieć, którędy ten bieg się odbywa.
0: Bieg się tutaj odbywa częściowo ulicami Gosławic, ale też tutaj biegnie w stronę Puszczy Bieniszewskiej, więc tutaj mniej więcej są to tereny również związane z Andrzejem Łaskarzem tak naprawdę.
1: No i co z tą paprocią?
0: O co chodzi tutaj z tą kwitnącą paprocią? To znaczy tutaj legenda głosi, że kto znajdzie kwitnącą paproć, będzie żył w szczęściu i w dobrobycie. Całość dochodu zyskanego wpisowego jest przeznaczona właśnie na wykupienie rehabilitacji dla Mata Zbierskiego. Zostało jeszcze około 30 na tą chwilę wolnych miejsc, także zapraszamy do zapisywania się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Dostępnych tutaj miejsc ogólnie jest 170 osób już się zapisało, mamy jeszcze tylko 30 wolnych miejsc, także zapraszamy do zapisywania się, kto byłby chętny. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przyjmuje tutaj zapisy. Po biegu dla każdego pyszny żurek, także zapraszamy, będzie można skorzystać tutaj i zjeść coś, co tak naprawdę jest wyjątkowego, po wyjątkowym oczywiście biegu, bo takich biegów w Polsce nawet jest niewiele z takim klimatem tych biegów, które się co roku właśnie odbywają w Gosławicach.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym boisku, które będzie też ta inwestycja realizowana, długo czekaliście na to boisko, jaka historia wiąże się z powstaniem tej inwestycji?
0: Tak, aktualnie jesteśmy przed przygotowaniem projektu dla boiska przy blokach w Gosławicach. W ubiegłym roku dzieci, bo to boisko jest z inicjatywy tak naprawdę dzieci, które akurat no, nie mają w tym miejscu, gdzie spędzać czasu. Tak naprawdę no, dzieci muszą grać na parkingu, który jest przy ulicy Gosławickiej. To jest też no, miejsce ruchliwe. Niestety ta piłka gdzieś tam wpadała pod samochody. Tam jeżdżą również autobusy. I tutaj z inicjatywy tych dzieci tak naprawdę wyszła petycja. Same dzieci zbierały podpisy pod tą petycją. I petycja została pozytywnie zaopiniowana w ubiegłym roku przez i Radę Miasta, i przez pana prezydenta. Zostały przyznane pieniążki na budowę tego boiska. Zostały ostatecznie wpisane do budżetu miasta. No i teraz jesteśmy tutaj w kontakcie z panem prezydentem Adamowem. Jesteśmy przed wykonywaniem projektu tego boiska. No i ma być to takie boisko wielofunkcyjne. Chcielibyśmy, żeby to było boisko, gdzie można iść i pograć w piłkę, i troszeczkę w kosza, i również boisko do siatkówki. Boisko będzie tak naprawdę też zagospodarowywało przestrzeń przy tak zwanych kurnikach w Gosławicach, które tutaj funkcjonowały. No historia tych kurników też jest tutaj ciekawa, bo to były kurniki, które były oporządzane przez mieszkańców bloków. Funkcjonowały jeszcze one tak no 3-4 lata temu mniej więcej, wtedy zostały zlikwidowane. Oczywiście no po tych kurnikach też miało coś się tam tutaj znaleźć, były obietnice, że coś tam będzie, no i do tego momentu teraz dochodzimy, kiedy ma ta realizacja w końcu nastąpić. To boisko tam będzie świetnie tak naprawdę pasowało, bo tam teren, który został po kurnikach jest no niezagospodarowany, on dzisiaj zarasta, więc to boisko z wykorzystaniem dla dzieci, które mieszkają w blokach, to będzie coś, o czym te dzieci tak naprawdę marzyły, bo mówię, no fajną sprawą jest to, że tak naprawdę same dzieci zbierały podpisy pod petycją o to boisko i trzeba to docenić samo to, że dzieci coś chciały tutaj zorganizować, no a dorośli im tylko w tym pomogli i później tą procedurę w Radzie Miasta i u pana prezydenta pomogli przeprowadzić. Tutaj oczywiście musimy czekać na działania miasta, no bo musi powstać projekt, pozwolenie na budowę i wtedy dojdzie do jego realizacji, więc no my oczywiście chcielibyśmy, żeby to boisko już powstało w tym roku, no ale zobaczymy tak naprawdę jak to będzie tutaj przebiegało, no ale tutaj chcemy, żeby to powstało jak najszybciej, dzieci też chcą, żeby móc spędzić tak naprawdę ten czas. Jest to oczywiście wielka promocja sportu, aktywności fizycznej u młodych, wiemy jak to dzisiaj wygląda, czy na lekcjach WF-u, czy w ogóle tak, no dzieci siedzą dzisiaj z telefonami, tak naprawdę trzeba było zrobić wszystko, żeby je odciągnąć, a boisko, które w tamtym miejscu by powstało, przy tym, że tam tak naprawdę nie ma gdzie tego aktywnego, gdzie tego czasu spędzać aktywnie, no to jest coś naprawdę godnego uwagi i coś, co na pewno no, mieszkańcy i dzieci z tego się ucieszą. To będzie taki obiekt sportowy, czyli to będzie boisko, ale takie wielofunkcyjne, czyli chcielibyśmy, żeby to było boisko wielofunkcyjne, czyli nie tylko do piłki nożnej, ale również

0: do koszykówki, do siatkówki i będą przy nim ławki. Też chcielibyśmy, żeby były ławki, żeby można było sobie usiąść, czy tam osoby starsze, żeby mogły sobie usiąść. Natomiast jeżeli chodzi o siłownię zewnętrzną i plac zabaw, też mamy złożone tutaj wnioski do budżetu obywatelskiego na ten rok i one są już pozytywnie zaakceptowane, żeby właśnie w niedalekim odstępie od tego boiska powstała również siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci, ponieważ no nie ma tutaj siłowni zewnętrznej też przy blokach w Gosławicach, a czy to osoby, czy seniorzy, czy osoby młodsze już też od dłuższego czasu no proszą o to, żeby coś takiego tam powstało, żeby wzmagać no tą aktywność tak naprawdę fizyczną tych osób, plus plac zabaw w miejscu obecnego placu zabaw, który już tak naprawdę no jest miejscem, gdzie tak w sumie to troszeczkę te dzieci nie mają co robić tak do końca, bo to jest jednak miejsce małe. Też te urządzenia, które tam znajdują się na tym placu zabaw, no straciły już na atrakcyjności. Chcielibyśmy, żeby powstał tam plac zabaw. Oczywiście tutaj od razu może zrobię promocję tutaj tych projektów do KBO, żeby powstał tam plac zabaw, taki z prawdziwego zdarzenia.
1: Dziękuję za wszystkie informacje.
0: Dziękuję bardzo.
2: A do Gosławic na pewno jeszcze zajrzymy. O ulepszenie miejskiej aplikacji M-Mieszkaniec walczą młodzi liderzy aglomeracji Ziemi Konińskiej. Chcą również ją wypromować, bo jak twierdzą, dużo osób nie wie o jej istnieniu.
3: My chcemy zmodernizować aplikację M-Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miasto też zarządzanie, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. Na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze, tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście, no jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. Miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja, na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja, no jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty, no jednakże no, wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta, no te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. My walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie nad tym panować, można to tak to nazwać. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów od ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
4: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam zapytać tylko jakby, albo powiedzieć po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
3: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się promować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że M-Mieszkaniec prowadzi, aplikacja M-Mieszkaniec jest dostępna w głównie Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogły

0: by zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, mają gdzie się spotkać, co, gdzie mogą pójść. Nie ma co ukrywać, no, nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcielibyśmy wesprzeć miasto właśnie w promocji wśród młodych mieszkańców, wśród osób starszych. Wiadomo, że też nie każda osoba starsza, senior, potrafi płynnie korzystać z telefonu. Myślę, że warto by było wprowadzić może jakieś warsztaty na przykład, w których osoby młodsze, osoby starsze mogłyby się integrować i właśnie rozwijać swoje umiejętności, tak jak osoby starsze na przykład mogłyby rozwijać umiejętności korzystania z jakiegoś telefonu. No osoby, wiadomo, że osoby starsze też mają dużo do zaoferowania młodym, więc myślę, że to by było z korzyścią dla obu stron. No tak jak teraz staramy się też o promocję swoich działań. Wysłaliśmy do różnych redakcji informację prasową, więc też troszeczkę chcemy rozpromować nasze działanie, więc na razie to jest nasz taki plan działania na najbliższy czas.
1: Wyjaśnił Eryk, lider aglomeracji ziemi konińskiej. Do połowy czerwca mają potrwać prace budowlane, a w sierpniu już ma działać Kolski Zakład Opieki Leczniczej. Uruchomienie oddziału rozwiąże problem braku wyspecjalizowanych miejsc dla pacjentów niesamodzielnych.
2: Nowe inwestycje. O czym tu mówimy?
3: Mówimy tutaj o Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Pozyskaliśmy środki z KPO, to jest w wysokości blisko 11 milionów złotych. Będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, to z budynek po byłym zakładzie oddziału wewnętrznego. Tam jakiś był płucny, żeśmy tak przebudowaliśmy, dobudowaliśmy klatkę schodową, windę, węzeł ciepłowniczy. Do połowy czerwca chcemy ten budynek już oddać do użytku, żeby został odebrany. No i oczywiście zgłosimy się do postępowania konkursowego do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w drugim półroczu tego roku otrzymać finansowanie na funkcjonowanie tego budynku, tego oddziału, tego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
2: Czyli finalnie, kiedy on zacznie funkcjonować?
3: Kończymy wszystkie prace do połowy czerwca, z tym, że już na początku czerwca, może koniec maja, będę składał dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie, aby też mogli dokonać sprawdzenia kontroli i chciałbym najpóźniej, ja mówię, lipiec to jeszcze być może nie, bo to zależy od tego, jak to szybko będzie przebiegało. My będziemy dokumenty znacznie wcześniej składać, ale chciałbym, żeby już z 1 sierpnia, przynajmniej z 1 sierpnia ten obiekt zaczął funkcjonować, ta placówka.
2: Mhm. Ile osób znajdzie tam opiekę i co tam będzie się działo, panie dyrektorze?
3: Będą tam osoby, które nie wymagają specjalistycznego leczenia na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza oddział wewnętrzny. Tam mamy oddział, będzie oddział 20-łóżkowy. Oczywiście rehabilitacja, oczywiście leczenie. Aby osoba, która trafi na ten oddział, czyli do ZOL-u, tak to można powiedzieć w skrócie, może przebywać tam do pół roku. W tym czasie ma dojść, można powiedzieć, ja to nazywam, do formy, aby mogła właściwie funkcjonować. Tam będzie psycholog, tam będzie psychiatra, tam będą określone badania. Oczywiście osoba nie będzie musiała tam przebywać przez okres 6 miesięcy, może być to miesiąc, może być 2 miesiące, ale jeżeli będzie wypisywana, to ona musi samodzielnie funkcjonować, można powiedzieć, musi samodzielnie dać sobie radę w codziennym życiu, o tak.
2: Czyli jakie wskazania są do tego, żeby tam móc skorzystać z tego?
3: Jest specjalna skala, lekarze o tym wiedzą. Musi taki lekarz wypełnić określoną skalę, musi tego pacjenta przebadać i takiego pacjenta do nas skierować i wtedy taki pacjent zostanie przyjęty do nas. Mhm. 20 łóżek to nie jest dużo, prawda? No, kiedyś, znaczy marzy mi się, a mamy taki projekt, aby dobudować tam jeszcze budynek parterowy, żeby ten zakład opiekuńczo-leczniczy liczył przynajmniej 50 łóżek. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Mówiliśmy tu o środkach z KPO, pozyskaliśmy przecież w tym roku środki na cyfryzację, to jest kwota 6 milionów. Pozyskaliśmy środki w wysokości 600 tysięcy na sprzęt kardiologiczny, do poradni kardiologicznej. Piszemy wniosek, w sumie to już napisaliśmy, jeśli chodzi o sprzęt medyczny do poradni POZ, czyli poradni opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu jeszcze kilka innych pomysłów na trzeci kwartał tego roku, ale to może później jeszcze.
1: Mówił Grzegorz Gibaszek, dyrektor Kolskiego Szpitala.
4: Magazyn lokalny.
1: Startujemy z informacjami z regionu. Konińskie pszczoły poczuły wiosnę i ruszyły do pracy. Według zapewnień pszczelarza Krzysztofa Szatkowskiego, mroźna zima była dla nich bardzo dobra.
5: Krzysztof Szatkowski, pszczelarz, tak.
1: Pszczelarz z pasieką gdzie?
5: Dzika pasieka na Honoradce. Mam ponad 80 uli i zawsze jak zadaję pytanie, to po co te pszczoły nam są potrzebne? Bo robię też takie wykłady i zajęcia dla dzieci, w szkołach, właśnie w podstawówce. I musimy naprawdę sobie uświadomić, czy to, że lubimy maliny, to, że lubimy truskawki, ogórki, jabłka, to dzięki pszczołom. Pszczoły naprawdę to, że wykonują swoją ciężką pracę tytaniczną, latają z kwiatka na kwiatek i one przynoszą pyłek. My to mamy. Dzięki nim. One żyły od ponad 100 milionów lat i już wtedy wiedziały, że mają jeden cel, tak? Czyli żyły przed dinozaurami. My się opiekujemy od set lat dopiero tymi pszczołami i możemy im, że tak powiem, ukraść ten nektar, troszkę im zabrać, jakieś 20% tej nadwyżki możemy im zabrać, ale to jest dodatek. Mnie na przykład pszczoły uspokajają. Ja to lubię, na przykład o jajku, taki relaks, jak mi nabrzęczy przed uchem gdzieś tam to. Chociaż zawsze się śmieję, mówię to tak jak dzieci, mówię, słuchajcie, jak przyleci pszczoła koło waszej głowy, nie reagujcie. Nie reagujcie i nie ma co się bać. Ona powącha, nie poczuje kwiatków, poleci dalej. A chyba, że używają szamponu kwiatowego, tak? No ja ze względu na swoją fryzurę nie używam, także tutaj nie widać, ale no włosów brak, tak? Ale jak ktoś ma ładne włosy, nie musi ich mieć wcale dużo, prawda? Także nie używamy szamponu. Zawsze mówię, jest jedno miejsce, gdzie mnie w zasadzie nie urządliły tylko. Jest to oko. A tak to wszędzie. I tylko z jednego miejsca nie chce mnie opuchlizna zejść i dzieci tak patrzą zawsze, a ja tylko na swój brzuch pokazuję, no słuchajcie, no urządliły brzuch, no i nie chcę zejść opuchlizna, tak? Wytłumaczenie przed żoną. Nie, ale ogólnie pszczoły wyciszają. Uczą refleksji niesamowicie, ponieważ możemy robić to samo cały czas i w jednym ulu wychodzi fajnie, w drugim już nie. To też idzie matką. Na przykład słyszałem takie spostrzeżenie, że o, zima, zimno było, to nie przezimowały na przykład, bo bardzo duża zima była. Nie, my się cieszymy, pszczelarze się cieszą, jak jest mroźno, że pszczoły wtedy siedzą w ulach, nie wylatują i na wiosnę dopiero wylecą i te młode pszczołki zaczynają wychowywać. W tej chwili mamy rzepak, które są na rzepaku, kwitnie rzepak. Chociaż tych dni, że tak powiem, lotnych, czyli cieplejszych, mogło być troszkę więcej. No ale nie jest źle, cieszymy się.
1: Czyli ta zima dla pszczelarzy, można powiedzieć, że była dobra.
5: Tak.
1: Ale brak tego lata jest niekoniecznie dobry już.
5: No tak, zauważmy, że w tej chwili mamy drugi, trzeci dzień, gdzie jest ciepło, powiedzmy. A tak było, deszcz, mokro, no pszczoła wtedy nie wyleci, nie będzie siedziała w swoim ulu. I przez to są później nastroje rojowe w ulach, które musimy pszczelarze reagować i radzić sobie tak, jak umiemy.
1: A dokarmia pan je już na ten moment, czy jeszcze teraz?
5: Nie, nie, my pszczelarze dokarmiają na zimę. Na zimę, czyli latem.
2: Jest tak zimno, to nie
5: ja na przykład, to znaczy niektórzy pszczelarze już wirowali miód rzepakowy pierwszy. Ja tego nie robiłem, ponieważ właśnie nie chciałem, żeby spadły mi z głodu, dlatego ten rzepak jeszcze jest w ulach. Myślę, że jak będzie tak ciepło, to najbliższy weekend będzie pełno roboty właśnie w pasiece, czyli będziemy wirować ten miód rzepakowy. Ja wcześniej, tak jak mówię, nie robiłem tego, bo się bałem po prostu, żeby mi z głodu nie padły, tak? Było zimno, nie wiedziałem, czy jak długo będzie ta, że tak powiem, chłodno. One nie wylecą wtedy, nie zbiorą sobie nektaru, a my musimy im coś zostawić.
1: No 80 uli to chyba jest co robić, co?
5: No jest co robić. Jest co robić, ale przy dobrym zaplanowaniu można ogarnąć. Można ogarnąć. Cały czas się rozwijamy, bo cały czas dokupuję jakieś ule, także cały czas gdzieś tam się rozwijamy. No ale tak myślę, że przy 100 trzeba się zamknąć w końcu, bo...
1: Pewnie przy 100 pan powie potem 120, ale dobrze, widzę, że jest pasja, to najważniejsze. Natomiast jaki miód głównie pan produkuje?
5: To znaczy ja nie produkuję żadnego. Ja im kradnę. Ja im kradnę. No my jeździmy. Ja na sady jeżdżę. Z sadów wywożę na rzepaki. Z rzepaków jadą na akacje. Z akacji jadą na facelię. Z faceli jeżdżą na lipę. Mamy też miód gryczany, którego u nas w regionie nie ma, także niestety nie mamy gryki. U mnie w domu na przykład najczęściej zostaje miód akacjowy. Ja zostawiam sobie największą ilość miodu akacjowego, dlatego że jestem cukrzykiem. A akacja ma niski indeks glikemiczny. Ogólnie miody płynne mają niski indeks glikemiczny, także powinni go stosować cukrzycy. Dlatego u mnie jest miód akacjowy najczęściej spożywany.
6: No właśnie, i takie pytanie, które zadaję każdemu pszczelarzowi, który miód najlepszy?
5: No, tak jak powiedziałem, dla mnie akacja, ale z drugiej strony ja uważam, że każdy miód ma coś w sobie. I na przykład niektórzy właśnie chcą, czy to akację, czy rzepak, czy jakiś. A ja uważam, że takim bardzo dobrym miodem jest wielokwiatowy. Każdy pyłek coś wtedy jest. W tym miodzie z każdego kwiatka coś tam jest. No ja bym się na tym skupił. Oczywiście mamy odmiany i facelia, czy rzepak na serce, czy facelia na wątrobę. Mamy takie odmiany, ale te wielokwiatowe uważam, że też są bardzo dobre.
6: I o tym wyrojeniu jeszcze, co w momencie, co zrobić, kiedy widzimy, że gdzieś tam te pszczoły się usadowiły, bo pewnie pan reaguje wtedy, przyjeżdża, pomaga, instaluje je, że tak powiem, mało profesjonalnie pewnie w tych ulach?
5: Rójka to jest taki naturalny system. Pszczoła ma taki cel, cały czas chce się rozwijać. Jak jest i w pewnym momencie ona chce się podzielić na dwie rodziny. Jak jest za dużo pszczoły w ulu, ona właśnie mówi, nie, uciekamy. I wychodzi ze starą matką. Stara matka wylatuje i część pszczół właśnie za nią też wylatuje. Najczęściej są to starsze pszczoły, doświadczone, czyli w ulu zostaje młoda matka z młodymi pszczołami, a stara wylatuje gdzieś. No i wtedy trzeba szukać długą drabinę.
6: Zależy, czy są wysoko, czy nisko.
5: Ale muszę powiedzieć, że doświadczeni pszczelarze wiedzą, jak złapać tą rójkę, a w zasadzie wystarczy odnaleźć matkę. I złapać matkę, i włożyć matkę do ula, i wtedy wszystkie pszczoły po zapachu, po feromonie przyjdą do ula. Także to też jest taki sposób, nie? Tak, a to jeszcze taka ciekawostka, czy to tak dla pani, czy pszczoły lubią alkohol na przykład?
6: Tak mnie pan tutaj zaskakuje. Pewnie to jest podchwytliwe pytanie. Pewnie lubią.
5: Pszczoły lubią alkohol. Były takie badania robione, dlatego czasem widać właśnie na jabłkach, które pod drzewami gdzieś tam fermentują, śliwki. Nawet robiono badania, postawiono dwa syropy, wiatra z syropami i do jednego wlali 50 spirytusu. I pierwsze wypiły ten z alkoholem. Ale są takimi hipokrytkami, te nasze pszczoły, że jeżeli te, co przylecą pianę, one ich nie wpuszczą do ula, bo mają inny zapach. Mają inny zapach i strażniczki mówią, hola, hola, ty koleżanko tutaj nie wchodzisz, jesteś piana. Na dwór wytrzeźwiejesz, tak?
6: Czyli szlaban.
5: Tak, życie. I w tym momencie dopiero jak wytrzeźwieje, to jest wpuszczana do ula. Tak.
6: No, fajna historia. A jeszcze tak teraz mi przyszło na myśl, nie wiem, czy korzysta pan z jakichkolwiek tam dofinansowania, jak to w tym roku wygląda?
5: Na przezimowane rodziny, na przykład jakieś tam dofinansowania z ministerstwa, dostajemy też na węzy z Urzędu Marszałkowskiego. Tak, takie andruty, tak wyglądają. Tak. To znaczy tam chyba 2 miliony na Wielkopolskę jest.
6: Zazwyczaj taki pszczelarz ile dostaje takiego dofinansowania? O już tak w kwestiach finansowych i opłacalności. Czy to się opłaca produkować, kraść ten miód i sprzedawać go potem ludziom?
5: To znaczy, ja powiem tak, każde dofinansowanie jest fajne, tak? No wiemy, że w tym momencie, jeżeli mamy do przezimowanej rodziny 50 zł, lepiej dostać, jak nie dostać, tak? Mamy węzeł, cieszymy się, bo nie musimy jej kupić, po prostu dostajemy z Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście to nie starczy każdemu pszczelarzowi, część musi i tak dokupić, czy wymienić z własnego wosku, przerobić, ale lepiej dostawać niż nie dostawać. A jeśli pszczelarz czy początkujący ktoś myśli o tym, że fajnie będziemy zarabiać na tym, no to nie tędy droga.
6: Czyli bardziej misja.
5: Myślę, że misja, okej, są jakieś pieniążki później z tego, jak się miód zbierze i odwiruje. Tylko, że to trzeba zauważyć, że my na to pracujemy cały rok. mamy sezon, powiedzmy, gdzie pozyskujemy teraz maj, za chwilę czerwiec, lipiec i koniec. Po lipie nam się kończy. 3 miesiące, powiedzmy, zbiorów, a cały rok biegamy. Musimy je wyleczyć. To jest bardzo ważne, żeby, bo pszczoła niestety sobie bez pszczelarza nie poradzi w tej chwili. Mamy te kleszczaki, tak zwane warozy, i musimy to leczyć. Jakbyśmy nie

0: Czyli to na drugi rok nie będziemy mieli pszczół. Musimy je dokarmić na zimę, czyli w połowie sierpnia zaczynamy dokarmiać. No moja pasieka co roku gdzieś tam potrzebuje około tony syropu, żeby to zalać. No bo każda rodzina gdzieś tylko o 15 kg potrzebuje pokarmu. Ostatnio właśnie koleżanka mi pisała, mówi: Krzysiek, jest promocja w Biedronce, do 10 kg jest jakieś tam 50%. A ja tak napisałem: no tak, ale ja potrzebuję tonę. I to wtedy się zdziwiła. Tonę? No tak.
1: Czyli tonę cukru pan kupuje na zimę?
0: Ja nie kupuję już cukru, bo nie przerabiam tego, ja kupuję syrop glukozowy, fruktozowy, żeby im podać. Ale w przeliczeniu to tak, jest to tona.
1: No dobrze, a jeszcze i na koniec zapytam, czy ludzie chętnie kupują ten miód teraz? Czy wolą jednak kupić gdzieś tam w jakimś supermarkecie, czy jednak... Myślą, że miód taki, od takiej pszczółki jest zdrowszy i przychodzą do pana.
0: Ja powiem tak, ci co spróbują od pszczelarza prawdziwy miód, to wracają. To wracają, bo jest inny zapach tego miodu. Jest, no, czuć wtedy prawdziwy miód. Naprawdę, każdy pszczelarz, który się hoduje i myślę, że nie ma takich, którzy by kombinowali. Ci co sprzedają swój miód od swoich pszczółek, to mają klienta i cały czas, ci klienci już teraz, cały czas, Krzysiek, kiedy będzie miód? No nie mam, no jakby się skończył po zimie, powiedzmy z tamtego sezonu, a tamten sezon był niestety słaby. Wiosna zrobiła swoje, były przymrozki, zimno, także to potem się przełożyło na zbiory. No szybciej coś się skończył po prostu. Miejmy nadzieję, że ten sezon będzie trochę bardziej obfity. No i starczy dla wszystkich.
1: Gdzie mają się zgłaszać po ten miód?
0: Ja jeżdżę na terenie Konina ze względu na swoją misję drugą, czyli szachy, tak? Także na terenie Konina jeżdżę, ale my robimy też, ogólnie główna pasieka mieści się na Honoradce. No tylko, że tak jak mówiłem, ja wywożę też po połowie Wielkopolski na te różne inne pożytki. Także my też z pszczołami wędrujemy.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A pan Krzysztof ma pod swoją opieką 80 uli. 6 nowych autobusów elektrycznych będzie miał Konin. W sumie kosztowały ponad 22 miliony złotych.
2: Magdalena Przybyła, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Obecnie do Konina trafiły dwa najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy Mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe. Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem w wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te dwa maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek będzie można Jesta spotkać na linii nocnej 100. Linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła.

0: Kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP. Finalnie będziemy mieć 63%, 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych dwóch projektów, o których wspominałam, natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin. To był program realizowany jeszcze przed pandemią. Oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane z zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny, a z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 km przejechane pojazdem wodorowym będzie równoważne 100 km przejechanych pojazdem spalinowym. Niestety te wszelkiego rodzaju zawirowania i ta dynamiczna sytuacja, która jest na świecie, powoduje, że trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania i docelowo chcę, żeby flota Miejskiego Zakładu Komunikacji składała się w 1/3 z pojazdów elektrycznych, w 1/3 z pojazdów wodorowych i w 1/3 z pojazdów spalinowych. Dziękuję bardzo.
1: Jestem Sławomir Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybuterem Karsana na Polskę. Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów autobusów miejskich mają jedyny w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Też co do źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakieś na to, co są po prostu opinie z rynku, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów. A to jest generalnie, bursa jest jedną od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejscy producenci mają jakąś fabrykę w bursie. My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu, gdzie siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami i sprzedaż.
2: A gdyby pan nam oprowadził nas tak jak gdyby trochę po środku, jak on wygląda?
1: Mówimy o tym małym autobusie.
2: Tak, o tym małym.
1: A, znaczy to jest autobus, który ma 11 siedzeń. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkości jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest to około 22 osoby

0: się mieszczę w takim autobusie. To, co jest też ważne, że mam bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są taka miasta, które na tym pomagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne od tego auta, że jest na podstawie BMW technologii, znaczy co do silnika i baterii, no i cały napęd tego pojazdu jest BMW. Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest pobliżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać. Kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia palinami. I tutaj nie mówimy tylko o spalinie, które produkują autobusy, tak? Bo autobusu jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znaczy to jest jeden problem, znaczy zagrożenie zdrowia. Drugo jest koszt energii. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa takich dieslów już nigdy nie pójdzie na dół. To wszystko wygląda na to, że się ta dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych plinów, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż u dieslu. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie jest, że koszty operacyjne tych pojazdów są sporo niższe niż koszty u diesla.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wyjaśniła Magdalena Przybyła, prezes Konińskiego MZK. Tradycje plecionkarskie wpisano na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dumną przedstawicielką w powiecie konińskim jest Ewa Świątkowska-Papińska.
3: Ewa Świątkowska-Papińska, polskie plecionkarstwo, należy do Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy.
4: No takie właśnie, to myślę, że te czynności, które pani wykonuje, to takie dość zjawiskowe. Czy trudno jest to wykonywać?
3: Nie jest trudno, ale trzeba poświęcić na same takie początki kilka godzin, żeby w ogóle tak poznać techniki, ale plecionkarstwo jest to dosyć ciekawa przygoda. Ogólnie tradycje plecionkarskie w grudniu 2025 roku zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, także to już w Polsce jest tradycja, gdzie my poprzez takie warsztaty staramy się zachęcić młodzież, dzieci, dorosłych do spróbowania, do wyplatania, ponieważ to jest to nie tylko tradycja, ale też miłe spędzanie czasu. Możemy nawet rodzinnie się spotkać, powyplatać kosze, koszyczki, jakieś formy ogrodowe, także zachęcam do zainteresowania.

0: się tym rzemiosłem i próbowania sił, aby to plecionkarstwo dalej żyło, bo też takim motywem tych tradycji jest to, żeby ono dalej żyło, było przekazywane z pokolenia na pokolenie.
1: Co się stało, że pani plecie?
0: No ja akurat wyplatam z tego względu, że u mnie to jest w rodzinie tradycja. Już jako czwarte pokolenie się tym zajmuję. Można mnie spotkać też tutaj lokalnie na dużych targach wierzby i wikliny w Wierzbinku, gdzie corocznie się wystawiam, ale też zapraszam do siebie, do miejscowości Chrusty w gminie Golina, gdzie prowadzimy gospodarstwo wikliniarskie, zagrodę edukacyjną. Także zachęcam do spróbowania tutaj plecionkarstwa i zwracania uwagę na to, co kupujemy, żeby w dobie tutaj plastiku zamieniać wyroby plastikowe na wiklinowe, drewniane, także zachęcam do zmieniania jakby nawyków te naturalne, ekologiczne wyroby.
1: Co można ciekawego wypleść?
0: No najprostszymi i najbardziej takimi popularnymi wyrobami są to kosze i koszyczki. No ogólnie są najbardziej popularne koszyczki wielkanocne, już się zbliżamy do tego okresu, ale no kosze zakupowe, kosze ogrodowe, to są takie najbardziej ciekawe i popularne wyroby.
1: Czy młodzi ludzie interesują się plecieniem?
0: Znaczy ja bym powiedziała, że bardziej interesują się osoby dorosłe. Osoby dorosłe, które gdzieś nawet z takiego sentymentu, gdzieś tam dziadek, babcia zajmowali się tym rzemiosłem i po prostu chcą to dalej kontynuować, ale poprzez takie warsztaty właśnie dla dzieci pokazujemy, że to nie robi maszyna, tylko robią ludzkie ręce, tak? Czyli musi być jakiś pomysł, wkład jakby pracy, żeby ten wyrób powstał. Żadna maszyna póki co nie jest w stanie zastąpić tutaj człowieka i one poprzez te warsztaty właśnie zapoznają się z tym materiałem, wiedzą na ile on jest plastyczny, co można z niego zrobić.
1: Ile czasu potrzeba, żeby taki koszyczek?
0: Ile czasu potrzeba? To wszystko zależy od wielkości, tak? Ale jeżeli no mały koszyczek, trzeba przeznaczyć minimum na takich warsztatach około 20 minut. Jeżeli jest to większy kosz, no to może być i 4, i 5 godzin. To wszystko w zależności jakie sploty używamy. Naprawdę, no jest to takie pojęcie nie do określenia tak na już, ale jeżeli ktoś będzie próbował wyplatania, no to na pewno już się bardziej do tego przygotuje i wie, że no 5 minut się tego nie zrobi, trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Tak jak tutaj widzicie, podczas tej naszej rozmowy powstają już gotowe wyroby.
1: A to nie jest nudne, to plecienie?
0: Ja myślę, że nie jest nudne, wręcz nawet brakuje czasu, bo jeżeli dany koszyk chcemy sobie no już zrobić, samo zrobienie, nauczenie się podstaw, a gdzie jeszcze tak unowocześniać sploty, dodawać coś nowego?
1: Właśnie realizował oprócz koszyków, czy coś innego pani robi oprócz koszyków?
0: Znaczy oprócz koszyków takich codziennego, że tak powiem, użytku, wykonujemy takie formy bardziej gabarytowe do przestrzeni miejskiej. Można takie kosze obejrzeć tu nawet w naszym powiecie konińskim. No pierwszy taki najbliższy może, bo to jest moja gmina, możemy zobaczyć takiego dużego rozmiaru koszyk przed Domem Kultury w Golinie. Duży kosz w Wierzbinku przed Urzędem Gminy, ale staramy się właśnie w ramach stowarzyszenia wprowadzać takie formy plenerowe w różnych miejscowościach w Polsce, bo to nie tylko w naszym, jakby powiecie, też działamy na terenie całej Polski i na przykład w Ciężkowicach też wykonywaliśmy takie duże kosze. Także no myślę, że można takim szlakiem nawet już się turystycznym, wiklinowym po Polsce wybrać i te dzieła można oglądać. Też tutaj no zaproponuję nawet Nowy Tomyśl, największy kosz w Europie, bo niestety już ten rekord był pobity. Był to dawniej największy kosz na świecie, ale naprawdę jeżeli kogoś to interesuje, jest dużo takich ciekawych miejsc, gdzie latem można naprawdę przejechać się po Polsce i pozwiedzać.
1: Mogłoby się wydawać, że plecionkarstwo wyginęło już. Taka jestem trochę zaskoczona, że dzisiaj pani jest tu obecna.
0: Znaczy nie jest to zawód jakby tak do końca ginący. No może jest w jakichś rodzinach zanikający, jeżeli nie ma następcy, nie kontynuuje się tego, ale tego rzemiosła można nauczyć się w dwóch szkołach w Polsce, w Łowiczu i w Jaworze. Są to kursy dla osób dorosłych, ale dzięki tym kursom są następcy, tak? Czyli ta wiklina dalej będzie potrzebna, bo są osoby, które będą z niej wyplatać.
1: A wikliny skąd pani bierze?
0: My akurat mamy własne gospodarstwo wikliniarskie, które na własne potrzeby jakby nas zaopatruje, ale też odsprzedajemy ten materiał, także jeżeli ktoś by chciał spróbować, to nie jest tak, że ten materiał jest naprawdę no jakiś tam niszowy. Tu lokalnie można u nas go nabyć i próbować.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
2: A w rodzinie pani Ewy plecionkarstwem zajmują się od prawie 100 lat.
3: SK2.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
2: Powiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym, nazwę tutaj, naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiałem też z panem prezesem Maciejem Sytkiem. Mówi, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale tu widzę 80% jest w Żgowie, 20% tutaj właśnie w Wilczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Żgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku ta instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też w najbliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdyby mamy jej nadmiar, właśnie w tych naszych magazynach energii. 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali.

0: Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Szkowie, w gminie Gnieżów, także niszczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy, można powiedzieć, zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc myślę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie czy właśnie nad tymi tutaj nieokolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać. To jest naprawdę bardzo pięknie, ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się. Zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana i będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców, uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a teraz będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo dobrze przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to ksero, takim ksero, czy taki właśnie przez program antyplagiatowy. Wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodził, żeby jak najwięcej tutaj było zrealizowane w naszym pięknym regionie.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że doczekaliśmy pierwszego zamknięcia projektu, bo pamiętajcie Państwo, projekt jest realizowany w 30 gminach, czyli jeszcze w 28 się nie skończył. W związku z tym będę najbardziej zadowolony w momencie, kiedy ostatnia gmina zamknie projekt, ale żebyście Państwo mieli porównanie, 6600 gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wschodniej skorzysta z tego programu. Ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy no, mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność, ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty czy urządzenia, jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który gdyby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego, w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle

0: ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i ze Żgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
1: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem, i mieszkańcom, za to, że układała nam się ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z Wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich. I oni nas wysłuchali, ale zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
2: Panie Marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. I z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów, no i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. No i pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
3: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
4: Od kilku lat zgłaszamy problem, czy tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie. Czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora,

sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony, i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestie noszenia.

apteką, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić i zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pań doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy, także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwuję.

0: dajemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj dwa razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
2: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy. Jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem i tam

0: też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy. Są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia, można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
1: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
0: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza i chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
1: A dopytam, jaki jest koszt dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
0: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też są dodatkowe dochody, natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 miliona złotych.
2: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku.
3: Magazyn lokalny.
1: Arleta Jedniak, witajcie. Czas na informacje z Konina i okolic. W lasach powiatu konińskiego każdego roku leśnicy sadzą różne gatunki drzew. O tym, jakie drzewa najczęściej możecie spotkać w naszych lasach, opowiedział Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
4: Okres odnowienia, czyli sadzenia nowych drzew, rozbijamy na dwa okresy, czyli na okres wiosenny i na okres jesienny. Dlaczego? Po to, żeby zminimalizować ryzyko tego, że się te sowenki nie przyjmą. Dlaczego? No bo mamy różne opady, różną temperaturę, nigdy nie możemy przewidzieć tego, jaki będzie ten poziom wody gruntowej, jaki będzie poziom opadów, tak, czy przyjdą przymrozki, no bo każdy gatunek ma jakby inne wymagania i jest wrażliwy na inne rzeczy. No, rozbiliśmy to na dwie równe połówki. Dlaczego? żeby, jak mówiłem wcześniej, rozproszyć to ryzyko hodowlane i mieć jak najlepsze rezultaty z naszych odnowień. Więc to jest naprawdę bardzo duża ilość, którą trzeba wcześniej wyhodować, którą trzeba przygotować, ona musi być odpowiednio zabezpieczona, więc to jest naprawdę bardzo duża praca wymagająca i planowania, i takiej typowej logistyki, bo ona musi być, ta sadzonka, wyjęta ze szkółki, musi być przewieziona na powierzchnię, musi być odpowiednio zabezpieczona, no i odpowiednio posadzona. Musi być wcześniej przygotowana gleba, więc to nie jest na takiej zasadzie. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek sadził jakąkolwiek roślinę w ogródku, wie, że najpierw musi przygotować glebę pod to, tak, musi pozbyć się chwastów z tej powierzchni, i ta powierzchnia w lesie jest dużo trudniejsza do przygotowania. Dlaczego? Mamy tam korzenie, mamy tam jakieś kamienie, mamy pozostałości po innych drzewach, więc te prace są tak naprawdę rozciągnięte na jakieś 2 lata i my to wszystko planujemy, dopasowujemy gatunki do odpowiedniego siedliska. No i te 280 tysięcy to nie jest jednego gatunku, bo tutaj sadziliśmy sosnę, brzozę, wiąza, dęba szypułkowego, bezszypułkowego, olsze, świerki, z takich gatunków, którzy może nie wszyscy wiedzą, to na przykład sadziliśmy czereśnię ptasią albo na przykład gruszę. Śliwe tarnine to są gatunki, które są stricte sadzone dla zwierząt, po to, żeby jakby wzbogacić tą bazę pokarmową, stworzyć też schronienia dla zwierząt. No oraz po to, żeby ta różnorodność, zmienność gatunków w lesie była jak największa.
5: One dają owoce? Czy odwiedzający las mogą korzystać z tych drzew i jeść?
4: Tak, to znaczy one to są drzewa owocowe, tylko to nie są takie owoce, o których my, jak my sobie wyobrażamy, że są z sadów. Taka czereśnia ptasia, to tak naprawdę ten owoc, ten miąższ, to jest bardzo cienki i w smaku gorzkawy. To nie są takie owoce, jak my sobie wyobrażamy, ale no, dla zwierząt, tak, czy dla ptactwa leśnego, to jest idealny pokarm. Mało tego, dzięki temu, że one na przykład im zjadają to też roznoszą, też w innych miejscach pojawiają się te jakby nowe sadzonki i to też jakby zwiększa bioróżnorodność. My nie sadzimy tych drzew dla owoców, takich owoców, jak my sobie wyobrażamy, dla ludzi, tylko konkretnie dla zwierząt. Również na przykład sadzimy te gatunki na granicy polnoleśnej, na tak zwanych ekotonach, czyli takich pasach między łąką albo polem a drzewostanem, po to, żeby te gatunki, które bytują na przykład, nie wiem, na tych otwartych przestrzeniach, miały możliwość schronienia się w lesie. Tam zupełnie inaczej to się planuje, zupełnie inna więźba, czyli ten rozstaw tych sadzonek. To trochę inaczej wygląda, ale no, tym zajmujemy się my to planujemy, my to jakby kształtujemy, tak żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zwierząt bytujących na tym polu, no i w lesie, bo to musi być strefa, gdzie te gatunki się mieszają, i zwierzęta, i rośliny, bo to by taka strefa przejściowa, gdzie tych gatunków będzie dużo, gdzie będzie inne jakby, inna wilgotność, inne przenikanie światła, tak żeby no, ta różnorodność, ten ekosystem leśny był jak najbardziej bogaty. Wiadomo, że im bardziej w las, tym więcej drzew, tak? Czyli takich, nazwijmy to, głównych gatunków. Ale te właśnie takie strefy, czy nie wiem, czy przy jeziorach, czy przy jakichś zbiornikach wodnych, czy przy rzekach, one są kształtowane zupełnie inaczej, one mają zupełnie inny cel, nie cel hodowlany, tylko bardziej ekologiczny, ukierunkowany na ochronę przyrody.

że ta sosna jakby najlepiej dopasowana do danego siedliska. No i dęby. Dęby, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, w zależności od tego, jak przebudowujemy drzewostany, bo to jest tak, że drzewostany, jeżeli ktoś chodzi do lasu, to widzi, że przeważa sosna. No to jest królowa naszych lasów i tutaj nie mamy co jakby ukrywać, to jest główny gatunek, jest bardzo plastycznym gatunkiem, czyli zajmuje różne siedliska, różne stanowiska, ale my stopniowo staramy się go jakby zastąpić innymi gatunkami, bardziej złożony drzewostan, czyli więcej tych gatunków liściastych wprowadzać. Tam, gdzie są tereny podmokłe, wprowadzamy olsze i wiąza. Tam, gdzie mamy siedlisko Natura 2000, wprowadzamy gatunki typowe dla gatunków naturowych, czyli jeżeli to jest świetlista dąbrowa, to są wprowadzane dęby, jeżeli to jest grąd, to jest wprowadzana lipa, grab, dąb, tak żeby jak najlepiej dopasować gatunek do siedliska, bo naszym jakby zadaniem jest utrzymanie co najmniej siedliska w takim samym stanie, a zmierzamy do tego, żeby go polepszać. A im więcej jest gatunków w danym miejscu, to tym jakby ta zmienność gatunkowa powoduje to, że ta gleba szybciej się jakby regeneruje, szybciej się odtwarza, szybciej tworzy się ta warstwa najbardziej żyzna, tam próchniczna, dzięki czemu można jakby wprowadzać coraz bardziej wymagające gatunki. I do tego zmierzamy. Oczywiście wiadomo, że na litych piaskach no nie wprowadzimy gatunków, które wymagają żyźniejszych gruntów, ale stopniowo, jeżeli da się tam wprowadzać pojedyncze gatunki, to jakby staramy się jakby polepszyć warunki tym, co możemy, czyli no czym możemy w lesie poprawić? No tylko i wyłącznie gatunkami wprowadzanymi, bo w lesie nie nawozi się drzewostanów. No i się nie podlewa, tak? Jedyne co podlewa, no to jest deszcz, tak? A z substancji odżywczych, czyli tych takich nawozów, to są tylko nawozy naturalne, czyli to, co się rozłoży, czyli ten opad liści. Im więcej jest gatunków liściastych, tym jest lepiej dla danego zbiorowiska roślinnego. To jest tak, do sadzenia potrzebne są minimum dwie osoby. Bo chodzi o to, że jedna robi, jakby przygotowuje tam dołek, tak, to miejsce, gdzie będzie posadzone, druga wkłada tą sadzonkę. Ale takich osób, osobiście nie wiem ile, ale na każdym leśnictwie minimum 20-30 osób. Mamy 10 takich leśnic, czyli teoretycznie około 300 osób. Proszę pamiętać o tym, że taki okres odnowienia u nas trwa około miesiąca. Więc w ciągu miesiąca my musieliśmy posadzić prawie 300 tysięcy sadzonek. No to w zależności od tego, to też jest tak, że każdy gatunek sadzi się jakby w innym okresie. Na początku sadzi się te gatunki, które jak najszybciej wypuszczają liście, tak żeby wyprzedzić ten czas. I ci ludzie są po prostu jakby przenoszeni z jednego miejsca w drugie po to, że jak na przykład sadzimy sosnę, która może być później posadzona, to ona może być sadzona pod koniec tego okresu. A jeżeli na przykład nie wiem, chodzi o olsze, o modrzewia, to ona musi być w pierwszej kolejności sadzona. Więc w zależności od tego, gdzie sadzimy, tam ci ludzie są przerzucani. Ale przeważnie około 10-15 par pracuje jakby na każdym leśnictwie przez ten miesiąc. Także około 300 osób jest zaangażowany w to. Już nie mówię o tym, że też wszyscy pracownicy nadleśnictwa, którzy to jakby nadzorują, sprawdzają, czy jest prawidłowo wykonane. Oprócz tego leśniczy szkółkarz, bo na szkółce też pracuje ZUL, który wyjmuje tą sadzonkę, także tam jest około 20 osób, które cały czas praktycznie wyciągają sadzonkę, żelują ją, ładują w odpowiednie skrzynki, przechowują, ładują. To te transporty z sadzonkami naprawdę one są, no, praktycznie kursują dzień w dzień. No, my w większości produkujemy na naszej szkółce na Tokarach, to jest koło Ślesina. A jeżeli jakiegoś gatunku nie mamy, a jest potrzebny, po prostu kupujemy w innym nadleśnictwie. Dlaczego? Bo to jest tak, że czasami jak na przykład potrzebujemy czegoś, nie wiem, 500-600 sztuk, to nieopłacalne jest ekonomicznie, żeby to hodować na własnej szkółce. Jest po prostu jakaś szkółka, która na przykład produkuje tego 5000 i od niej po prostu kupujemy i wprowadzamy do lasu. Główne gatunki oczywiście produkujemy na naszej szkółce, ale bardzo dużo. Jest na przykład potężna szkółka kontenerowa w Jarocinie, gdzie produkują dęba i buka z zakrytym systemem korzeniowym, czyli takich specjalnych pojemnikach. I on z taką bryłką ziemi trafia do lasu. Dlaczego tam się produkuje? Bo tam są odpowiednie maszyny, odpowiedni sprzęt, odpowiednia linia technologiczna, która pozwala na to, żeby to wyprodukować. Koszty utrzymania takiej szkółki są bardzo duże, w związku z tym, gdyby

0: pewno też nieco miało, to ekonomicznie byłoby to nieopłacalne. Lepiej centralizować jakby produkcję. Oczywiście to nie jest tak, że my od nich kupujemy sadzonkę i nie wiemy, skąd ta sadzonka pochodzi, bo nim oni wyprodukują nam tą sadzonkę, to my musimy dostarczyć tam odpowiednie nasiona. Czyli jeżeli chodzi o dębo, to mu dostarczamy żołędzie, a jeżeli chodzi o bułka, to dostarczamy bułka. I to są specjalne drzewostany wyselekcjonowane w danym nadleśnictwie, z których pozyskuje się co roku, znaczy w okresach, kiedy są te nasiona, pozyskuje się te nasiona. Te nasiona są poddawane odpowiednim procesom, czyli albo skaryfikacji, albo stratyfikacji, czyli tam przygotowanie takie do wysiewu. Wcześniej są pobierane próbki i sprawdzana jest żywotność tych nasion, czyli tyle, ile skiełkuje tych nasion z danej partii. Jeżeli partia się nie nadaje, to po prostu jest nie dawana do produkcji, tylko nasiona najlepszej jakości, z najlepszych drzew są dalej jakby hodowane i wprowadzane do lasu. Dlaczego? Bo jeżeli się zrobi dobrą sadzonkę, no to ona będzie lepiej rosła, ona wytrzyma gorsze warunki i na tym polega selekcja nasienna, żeby wybrać z tych drzew, które znajdują się w naszych lasach, te najlepsze, o najlepszych cechach i te, których przyszłe pokolenie będzie też stabilne, mocne i wyprodukuje nam, czy stworzy nam mocny, stabilny drzewostan, który będzie odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, no i też na gradację owadów, no bo przykładowo, jeżeli pojawi się jakaś choroba czy jakiś szkodnik w danym drzewostanie, no to i pojawią się drzewa, które są odporne na tą chorobę, no to już nam daje to sygnał, że coś z tym drzewem musi być lepszego, że się oparło tej chorobie. W związku z tym pozyskujemy z tego nasiona i produkujemy materiał sadzeniowy. Także to tak czasami się mówi, że no posadziliśmy 300 tysięcy sadzonki, ale sam proces przygotowania, to sadzenie to już jest taka wisienka, no to już jest zakończenie całych tych prac, bo od zbioru nasion do tak naprawdę do posadzenia w lesie, no mija czasami 5-6 lat. Już nie mówię o tym, że wcześniej przygotowuje się tą bazę nasienną i mamy bazę nasienną, która ma na przykład po 20-30 lat i z niej pozyskujemy nasiona. Są nadleśnictwa, które mają specjalne plantacje, na których hoduje się dane drzewa, tylko po to, żeby z nich pobierać nasiona i one na przykład są wysiewane w tych szkółkach pod nadzorem i później trafiają w konkretne miejsca. Bo obowiązuje nas też coś takiego jak regionalizacja nasienna, czyli nasiona zebrane na przykład w nadleśnictwie Konin nie mogą trafić do nadleśnictwa pod Warszawą, czy nie wiem, na Podkarpaciu, czy w górach, bo tam mają swoje bazy nasienne, tam mają odpowiednie ekotypy drzew i no, te nasiona nie mogą przemieszać się po całej Polsce, one muszą być w konkretnym miejscu. Dlatego czasami mamy pytanie, czy mogę na przykład w lesie posadzić sobie drzewo. Tak, ale tylko te, które razem z nami. Na własną rękę no nie możemy sadzić, bo my nie wiemy, z jakiego źródła nasion pochodzi. U nas każda sadzonka, jesteśmy w stanie określić, gdzie były zebrane nasiona, gdzie była hodowana sadzonka, jak cała ta droga tej od nasionka do sadzonki przebiegała, bo za każdą rośliną idzie tak zwane świadectwo pochodzenia. I tam jest konkretnie, to jest nazywane przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, taki indywidualny numer. I ten numer świadczy o tym, skąd zostało zebrane, ile tego zostało zebrane, gdzie było przechowywane, jak było przechowywane, gdzie było wysiane, no i później gdzie było wysadzone.
1: Równowaga między karczowaniem a sadzeniem jest zachowana?
0: Nie ma czegoś takiego jak karczowanie. To już chciałem od razu sprostować. Karczowanie to jest usuwanie drzew razem z wyrywaniem pniaków, z przygotowaniem powierzchni. Tu chodzi o to, że oczywiście drzewostan stary musi być zastąpiony drzewostanem nowym. Tutaj no, wymiana pokoleń musi zaistnieć. Drewno jest produktem, który jest potrzebny na rynku, jest potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali prawidłowo, no bo to jest ekologiczny materiał, który jest odnawialny i my jesteśmy od tego, żeby ten produkt jakby dostarczyć na rynek. I to jest tak, że my mamy obowiązek po usunięciu drzewostanu, tak, czyli po wykonaniu zrębu. Zrąb też jest wykonywany nie pod kątem drzew, które tam rosną, tylko pod kątem drzew, które będą tam rosły. Czyli to jest planowanie już dużo wcześniej, bo każdy gatunek, który będzie posadzony, ma inne wymagania świetlne, inne wymagania wilgotnościowe. Dla dęba wycinamy gniazda o tam powierzchni do 40 arów. Dla sosny musi być to otwarta powierzchnia, bo ona jest światłożonna. I jeżeli jakikolwiek drzewostan zostanie usunięty w cięciu rębnym, to zostaje maksymalnie do 5 lat

musi być odnowiony. Do tego obliguje nas ustawa, ale my nigdy nie czekamy tak długo, chyba że pojawią się szkodniki, pędraki w glebie. Wtedy trzeba odczekać. Też nie sadzimy od razu na świeżym zrębie. Dlaczego? Bo wtedy się pojawi szeliniak i nam zje po prostu sadzonkę. Więc w zależności od tego, jaka to jest powierzchnia, no tak przeważnie do, nie wiem, do roku, w przyszłym roku maksymalnie 2 lata i powierzchnie są odnawiane. Chyba że zaistnieją jakieś warunki, które nie sprzyjają odnowieniu. I wtedy nie opłaca się po prostu, nie ma sensu jakby odnawiać tej powierzchni, bo ona zostanie zniszczona. Mało tego, wcześniej nim posadzimy te gadunki, ta powierzchnia musi być zabezpieczona, czyli w przypadku dęba musi być powierzchnia ogrodzona, żeby zwierzyna nie przyszła i nie zjadła tych młodych sadzonek, no bo wtedy też no, jest to strata i nie odtworzymy tego drzewostanu. Ale to jest tak, że to co wycinamy jest odnawiane w 100%, a nawet większej, bo też przy okazji, jeżeli ktoś na przykład chciałby sprzedać jakiś fragment, bo my kupujemy zarówno las od ludzi prywatnych, jak i grunty do zalesienia. Więc tak naprawdę co roku my mniej wycinamy niż sadzimy, bo cały czas tych gruntów przybywa. Co roku średnio w nadleśnictwie u nas odnawiamy około 100-120 hektarów. To jest co roku. Więc taka powierzchnia musiała być wcześniej jakby usunięta. Także to jest praktycznie 1:1. Są oczywiście też drzewostany, gdzie na przykład usuwamy tylko na przykład górne piętro po to, żeby odsłonić to, co rośnie pod słońcem, czyli w tak zwanym drugim piętrze i dać mu po prostu światło i możliwość wzrostu. Ale około 100 hektarów co roku jest wycinane, pozyskiwane, drewno trafia na lokalny rynek, a powierzchnia jest odnawiana. Dlaczego? Bo ten drzewostan i tak by się rozpadł, tak? Więc to nie jest tak, że drzewostan jest wycinany, bo niektórzy uważają, że na przykład my wycinamy stuletnie sosny, a sadzimy malutkie roczne. Nie, tu chodzi o to, że te stuletnie sosny są wycinane, ale jest robione miejsce w lesie dla tych, co mają aktualnie, nie wiem, 99, 98, 97 lat. I one zastępują ten drzewostan, więc ten drzewostan jest ciągły, tam nie ma jakby przerwy, a nowe pokolenie musi powstać, no bo w pewnym momencie po prostu drzewostan się rozpada, tak? Sosna zaczyna w wieku 100 lat, zaczyna zamierać. No i w tym momencie, gdybyśmy jakby nie wyprzedzali tych procesów, to przyszedłby taki okres, że cały las by się rozpadł, tak? I w tym momencie, no jak to odnowić? No, gatunki wymagają albo ocienienia, albo otwartych przestrzeni. W momencie, kiedy drzewostan by się rozpadł, powstałyby potężne powierzchnie. Widzieliśmy to po tych wichurach w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w nadleśnictwie Gniezno. Praktycznie pół nadleśnictwa zostało zniszczonych przez porywiste wiatry. I to jest potężny problem, no bo nie można wprowadzić gatunków, które potrzebują ocienienia, no bo tego ocienienia nie ma. Cały drzewostan został po prostu przewrócony. Więc wprowadza się gatunki pionierskie, sosna, brzoza, które jakby stworzą te początkowe warunki, ale to też nie jest tak, że jak nagle, nie wiem, około 5000 hektarów trzeba odnowić, to sadzonka pojawi się nie wiadomo skąd. Nie, cały czas obowiązuje regionalizacja, cały czas musimy wiedzieć skąd pochodziła sadzonka. W związku z tym wszystkie lokalne szkółki dookoła musiały zwiększyć produkcję po to, żeby wyprodukować tą sadzonkę. A to są ekstremalne przypadki. Normalna gospodarka leśna, planowa gospodarka leśna polega na tym, że się planuje jakby wycięcie drzew i w to miejsce nasadzenie. I to jest ciągły proces, więc te drzewa są ciągle zastępowane po to, żeby ten las miał różne fazy rozwojowe, no bo każda faza rozwojowa jest odporna na inne warunki i tak samo jest wrażliwa na inne warunki. Są szkodniki, które atakują uprawy, są szkodniki, które atakują młodniki i są szkodniki, które atakują drzewostany dojrzałe, więc żeby jakby zminimalizować ryzyko powstania gradacji, no bo to jest taki sam przypadek, jakby, nie wiem, jakby wszyscy ludzie byli w wieku 40 lat i nagle przychodzi choroba, która jakby, nie wiem, na którą chorują tylko 40-latkowie. No to cała populacja zaczyna chorować i staje się, znaczy powstaje bardzo duży problem. Ale jeżeli rozproszymy to ryzyko, czyli zrobimy w różnym wieku te drzewostany, to nawet jeżeli się pojawi jakaś choroba, jakiś szkodnik, który atakuje drzewostany w konkretnej klasie wieku, czyli w odpowiednim przedziale czasowym, to my możemy tak zareagować, że te pozostałe drzewostany jakby nadrobią to, co tutaj będzie strata. To są

0: substraty naturalne, są szkodniki, które pojawiają, one cały czas występują. I to nie jest tak, że szkodnik nagle się pojawi. Szkodnik jest wtedy szkodnikiem, kiedy pojawia się w ilościach gradacyjnych, czyli takich, które zagrażają drzewostanowi. I im bardziej zróżnicujemy te drzewostany i przestrzennie, i wiekowo, i gatunkowo, ten drzewostan jest bardziej odporny i to naprawdę czasami wydaje mi się, że ludzie tego nie rozumieją, że im większa zmienność, tym większe bezpieczeństwo dla lasu, no i dla nas, dla ludzi, bo wtedy możemy jakby ciągiem korzystać, bo niektórzy uważają, że ja bym chciał iść na spacer do takiego stuletniego drzewostanu, ale te stuletnie drzewostany, one zaczynają zamierać. Nasze pokolenie skorzysta z tych drzewostanów, tak będziemy chodzić po pięknych, ale następne pokolenie, czyli nasze dzieci, już tych drzewostanów nie będą miały, ponieważ one już będą zaczęły chorować, zaczną się rozpadać i nie ma takiej możliwości, żeby nagle odnowić duże powierzchnie, znaczy jest taka możliwość, możemy to zrobić, ale to nie jest zgodne jakby z procesami naturalnymi, bo nawet w lesie takim naturalnym czy półnaturalnym jest tak, że są wszystkie fazy rozwojowe drzewostanu i my takie drzewostany właśnie robimy i takie pielęgnujemy, żeby były wszystkie fazy, czyli w każdym wieku, tak jak u ludzi, od małych dzieci aż po osoby dorosłe, no i starsze. I to jest typowa analogia do lasu i naprawdę proszę mi uwierzyć, że ja już paręnaście lat pracuję w lasach i moje doświadczenie jest minimalne ponad tym, co mają doświadczenie leśniczowie w terenie, pracownicy, którzy w tym lesie są praktycznie cały czas. Oni wiedzą, oni znają swój każdy kawałek lasu, wiedzą, że tu na przykład na wiosnę pojawia się więcej wody, więc tutaj wsadzimy inne gatunki. To zróżnicowanie gatunków, które my mamy, bo były takie lata, że mieliśmy po 20-30 różnych gatunków wsadziliśmy w lesie. Nie wynika z tego, że po prostu chcemy, żeby było w lesie kolorowo, tylko chcemy jak najlepiej dostosować gatunek do siedliska. Skoro nie możemy zmienić siedliska, tak, to możemy dopasować coś innego, czyli gatunek, czyli zrobić tak, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej prawidłowo i tworzyć drzewostany, które będą stabilne i które wytrzymają no, tą zmieniającą się pogodę, te warunki i to, co może nas czekać. No, my możemy tylko jakby wyprzedzać niekorzystne działania z lepszym lub gorszym skutkiem, bo każdy popełnia błędy, ale no uczymy się na nich. No już wiemy na przykład, że jeżeli coś zrobimy źle, no to już w następnym roku tego nie zrobimy. Coś poprawimy, coś ulepszymy i po to są, nie wiem, i jakieś szkolenia organizowane dla leśników. Sam prowadzę takie szkolenia dla moich leśniczych, przekazuję im swoją wiedzę, bo im będziemy więcej wiedzieć, im więcej jakby z większą ilością spotkamy się problemów po drodze, to mamy od razu lepsze rozwiązania. No, pierwszy problem, jak się pojawia, to zawsze długo myślimy nad nim, co zrobić. To trwa. Ale ten problem, że się pojawi w przyszłym roku, to już mamy wypracowane procedury, wiemy dokładnie, jak szybko działamy i to się sprawdza. I jak możemy się przejść do lasu, zobaczymy, że są piękne drzewostany. Coraz starsze tych lasów przybywa, w związku z tym naprawdę zapewnimy ten las dla przyszłych pokoleń. I chcemy też, no jak my przejęliśmy lasy po poprzednich leśnikach i poprzednim pokoleniu, to chcemy też przekazać to jakby następnym pokoleniom, żeby no, ktoś nie powiedział, że coś zrobiliśmy źle, tylko że działamy dla dobra wszystkich.
1: Głównie chodzi o to, by urozmaicić i zwiększyć odporność lasów. A z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin rozmawiała Emilia Czerniejewska. Dziedzic takie imię dostał dom przypułkowy, który został pomnikiem przyrody. Pokaźnych rozmiarów drzewo rośnie na granicy gminy Krzymów i Konina, a dokładnie w Parku Brzezińskim. Niewątpliwie zwraca na siebie uwagę.
2: Tomasz Piaseczny, prosto spod tego pięknego pomnika przyrody.
3: Dzięki wnioskowi wspólnemu mieszkańców Brzeźna i Konina, bo wnioskodawcami tutaj oznaczenia tego dębu jako pomnika przyrody i zmieniania jego statusu prawnego był Leszek Staszak z Brzeźna i ja jako mieszkaniec Konina.
2: Jak wyglądała ta cała procedura? Dlaczego? Skąd w ogóle pomysł na zrobienie z tego dębu pomnika przyrody?
3: Teren, na którym się znajdujemy, to jest lasek między Koninem, osiedlem Wilków, a Brzeźnem. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, gdzie tutaj słychać piękny śpiew ptaków i ludzie bardzo często spacerują z psami, jeżdżą na rowerach, użytkują ten teren po prostu

0: rekreacyjnie. Na tym terenie znajdują się trzy takie dęby, no i ze względu na to, żeby zaznaczyć, że jest to teren taki rekreacyjny i cenny dla społeczności, zarówno Brzeźna, jak i Konina, zdecydowaliśmy się złożyć wniosek, aby jeden z tych dębów został pomnikiem przyrody. Jest to istotne ze względu na to, że teren ten przez niektórych jest traktowany jako rezerwa gospodarcza, no i również ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że są to tereny ważne dla mieszkańców, istotne społecznie, zdecydowaliśmy się złożyć taki wniosek o ustanowienie dębu, który nosi imię teraz Dziedzic, pomnikiem przyrody.
1: Dlaczego Dziedzic?
0: Dlatego, że te tereny sąsiadujące z lasem należały do Dziedzica. Mamy tutaj w pobliżu pałacyk. Historycznie po prostu one związane są z tym Dziedzicem, tutaj z rodziną. Wiemy, że tam, gdzie jest szkoła podstawowa, budynek wyremontowany dopiero co, pałacyk ma też tą historię i jako, że ten dom nawiązuje tak ładnie swoją nazwą do tego, tak ta nazwa nawiązuje do tego faktu, uznaliśmy jako wnioskodawcy, że będzie ona odpowiednia, nieoderwana od tych terenów, podkreślająca pewną historię tych terenów i również to, że jest tutaj ten dom długo, bo jego wiek określany jest na około 250 lat.
1: Jak już znamy wiek, to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak on wygląda.
0: No, dąb jak dąb, kawał drzewa. Jego wysokość przez dendrologów została określona na około 28 metrów. W obwodzie mamy 4 metry. Były tutaj dzieci ze szkoły podstawowej i wiemy, że potrzeba około trzecio czy czwartoklasistów, żeby ten dąb objąć. I rozpiętość korony, z tego co pamiętam, między 16 a 18 metrów. Także jest to kawał drzewa, jak na dąb ono jeszcze na pewno urośnie, no ale no stanowi tutaj niewątpliwie atrakcję.
1: Długo czekaliście na podjęcie tej decyzji?
0: Dokładnie nie pamiętam, było to kilka miesięcy. Procedowanie takiego wniosku wygląda w taki sposób, że wniosek składa się do Rady Gminy, na której terenie znajduje się dąb, czyli tutaj w tym przypadku była to Rada Gminy Krzymów. Rada Gminy występuje o opinię leśników, musi przeprowadzić badania, jeżeli wyraża pozytywną opinię wstępną, gmina zleca badania dendrologiczne i prosi o taką rekomendację, czy konkretne drzewo nadaje się, spełnia kryteria określone przepisami, aby być pomnikiem przyrody i po uzyskaniu tych dokumentów, nie jestem pewien, czy jeszcze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie jest potrzebna opinia i po uzyskaniu tych dokumentów Rada Gminy podejmuje decyzję o ustanowieniu takiego drzewa pomnikiem przyrody i nadaniu mu imienia. Tutaj akurat jako wnioskodawcy mogliśmy coś zaproponować. Rada Gminy mogła wybrać swoje imię, ale przychyliła się do naszego wniosku. Trwało to wszystko, myślę, że około pół roku, może troszkę ponad pół roku.
1: Oprócz tego, że jest teraz wyróżnione, czy jakieś przywileje ma z tego tytułu?
0: Przywileje ma takie, że no jest chronionym obiektem takim przyrodniczym, chronionym prawnie, czyli nie można go bez powodu wyciąć, nie można się go pozbyć. Są bardzo ściśle określone warunki, na jakich takie drzewo można wyciąć i bardzo trudno jest je spełnić. No poza tym gmina, bo to gmina ma obowiązek o to drzewo dbać, czyli podcinać, podpierać i dbać o dobrostan tego drzewa.
1: Zachęcamy do odwiedzania oczywiście mieszkańców gminy Krzymów, Konina i nie tylko.
0: Tak jest, zapraszamy, zachęcamy. Mamy tutaj też klub PTTK w Koninie, który bardzo często organizuje wycieczki. Jego przedstawiciele byli też tutaj na przybiciu tabliczki, także myślę, że na pewno będzie to stały punkt teraz na mapie i na drodze tych wycieczek, ale jak najbardziej zachęcam w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców, którzy tutaj obcują z przyrodą, bo jest to kawałek lasu, który naprawdę daje bardzo dużo radości. Wszyscy mieszkańcy Wilkowa i wielu mieszkańców Brzeźna mamy blisko, to nie są duże odległości, także no ja na ten dąb patrzę bardzo często i cieszę się, że on tutaj stoi.
1: Super, gratuluję inicjatywy, bardzo fajny pomysł. Myślę, tym bardziej, że w naszej okolicy jest, no to tak jak powiedziałeś wcześniej, jest trochę tych pomników przyrody, koło szkoły mamy kilka, mamy jeszcze na innych działkach zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów, dlatego warto nas odwiedzać i podziwiać te piękne drzewa.
2: Z Tomaszem Piasecznym rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska. SK2.
3: Magazyn Lokal.

0: Emilia Czerniejewska. Startujemy z informacjami z regionu. W sumie w gminie Kramsk 257 osób otrzyma pieniądze na wymianę odnawialnych źródeł energii. Skorzysta również 6 obiektów publicznych. O tym też, ale o innych zadaniach realizowanych tutaj rozmawiałam z włodarzem.
1: Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk.
0: Z wizytą, jak zawsze przemiłą, w urzędzie gminy w Kramsku u pana wójta. Jakimi inwestycjami pan wójt chciałby się dzisiaj pochwalić?
1: Znaczy, może rozpocznę od tego, że tegoroczny budżet jest pod względem finansowym bardzo ambitny. On zamyka się, jeśli chodzi o zamiary inwestycyjne, kwotą 55,5 miliona złotych. Z tego kreowania budżetu wyszło nam, że właśnie 19 inwestycji z tych 36, które mamy zaplanowane w budżecie, to jest efekt planowania wynikającego w tym, co zapadło w przeszłości. Kwota 55 milionów, właściwie 55,5, może jeszcze nie do końca jest zamknięta, ale chcę powiedzieć, że taki wydatek finansowy jest możliwy dzięki temu, że bardzo mocno zabiegamy jako gmina uboga o to, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. I tak powiem, że tak duży wydatek inwestycyjny, mówię łącznie na te 36 inwestycji, jest możliwe dlatego, że absorbując około 8 milionów naszych własnych środków, resztę pozyskujemy ze środków zewnętrznych. Przy naszych dochodach, podam dla przykładu, my jesteśmy gminą rolniczą, 3/4 to grunty rolne i nieużytki i z tego, co stanowi, że tak powiem, przeznaczenie rolnicze, my do naszego budżetu otrzymujemy 250 tysięcy złotych podatku. Nie mamy tutaj przemysłu, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tę wysokość podatku, determinuje to, że mamy niskie, słabe gleby o niskiej klasie bonitacyjnej. Natomiast rolnicy, którzy uprawiają na tych ziemiach, są niezwykle pracowici i no, tutaj mieliśmy zwycięzcę Agroligi. Agroligi to było zwycięstwo państwa Smolarku w konkursie organizowany przez prezydenta RP, wielu laureatów Wojewódzkiego Rolnika Roku. To jest konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski pod pieczą taką merytoryczną pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego. Wielu miało tytuły rolników powiatu. W związku z tym jakby ubóstwo ziemi nie eliminuje możliwości bogactwa zbiorów za sprawą pracowitości naszych rolników. Ale wracając do inwestycji, tutaj z tych, które są właściwie w tym roku w jakiś sposób istotne, to chciałbym wymienić może 3. Pierwsza to jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie. Tam wykorzystujemy możliwości, jakie dał niewykończony budynek i chcemy tam to centrum właśnie ulokować dla około 20 osób, które będą tam przebywać na zasadzie nieco podobnej do opieki wytchnieniowej, dlatego że ich opiekunowie w tym czasie, kiedy podopieczni, osoby niepełnosprawne, starsze będą tam przebywać, będą mogły załatwić chociażby swoje takie sprawy, które dla których załatwienie potrzebna jest większa mobilność i możliwość samodzielnego wyjechania po prostu do urzędu czy do szpitala, załatwienia swoich spraw. I myślę, że to jest bardzo duża rzecz, ponieważ my samych osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając procesu starzenia się, mamy na terenie gminy ponad 400. Więc to jest bardzo, to jest prawie 5% populacji naszej gminy. Dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że otwarcie tej inwestycji po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, bo teraz zmierzają sprawy związane z zakończeniem inwestycji ku końcowych, będzie możliwe gdzieś jesienią. Jeśli się da wcześniej, to dobrze, ale wolę być ostrożnym.
0: To co tam już jest zrobione?
1: W tym budynku są przygotowane posadzki, windy, są wyposażenia niektórych pomieszczeń. Natomiast w związku z tym, że nie do końca był znany nam termin pozyskania tych środków, które tutaj mamy, nie mogliśmy awansem przygotowywać się do organizacji tego pomieszczenia, bo na ten cel mamy również pieniądze, były pewne opóźnienia. Natomiast mamy teraz te deklaracje, że pieniądze pozostaną na organizację nie

0: zagrożone, tak jak wcześniej mówiłem, ogromnie wiele środków pozyskujemy z budżetów zewnętrznych, nie będących częścią składową budżetu gminy. Dlatego też musimy mieć tę gwarancję, że te środki wpłyną, otwierając taki obiekt, bo przy tak napiętym budżecie nie mamy już możliwości pokrycia ewentualnych niedoborów z tytułu niedotrzymania przez partnera słowy własnymi środkami. Musimy dokonać pewnego przeliczenia. My pisząc projekt na tę inwestycję, robiliśmy to 3 lata temu. Wiemy, jaka była dynamika chociażby wynagrodzeń, jeśli chodzi o wynagrodzenie najniższe. To również przekłada się na wynagrodzenia osób, które posiadają konkretne specjalizacje. Dlatego też w tej chwili te analizy robimy i kosztowo trudno mi to jeszcze tak określić, żeby być możliwie wiarygodnym. Natomiast te zmiany są rzeczywiście dużo, ale musimy tam zapewnić personel dla 20 osób, które będą tam przebywać, ale będą to nie tylko osoby, które pomagać będą w zabezpieczeniu tych codziennych dostaw produktów do takiej aktywności gospodarczej, jak przygotowanie posiłków, do czegoś, ale potrzebny będzie rehabilitant, potrzebny będzie lekarz, więc potrzebne będą osoby, które mają specjalizacje pielęgniarskie, osoby, które pełnią funkcje administracyjne, będą musiały posiadać wiedzę na temat typu zabiegów, które będą tym osobom potrzebne. I w związku z tym dopasowanie tego wachlarza musi odrobinę potrwać, a to było możliwe po potwierdzeniu tego, że te pieniądze będziemy mogli otrzymać. W tej chwili ta inwestycja jest szacowana tam na około 8,5 miliona złotych.
1: Tradycyjnie, będąc u pana wójta, zapytam o szkołę w Woli Podłężnej.
0: Myślę, że aktualnie sytuacja wygląda tak, że jesteśmy po dłuższej debacie na forum Rady Gminy. Właściwie mówię debata, odnosząc się do kilku takich spotkań, posiedzeń komisji. I powiem tak, że punktem takim wyjścia było to, że mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ogłosiliśmy przetarg zgodnie z tymi założeniami, jakie wynikał z projektu technicznego na ten obiekt. Uczyniliśmy to w ubiegłym roku i okazało się, że w tym postępowaniu przetargowym, mając zgromadzonych około 20 milionów złotych w budżecie na inwestycje, to żeby sprostać wymaganiom, jakie zostały złożone w ofertach przetargowych, my musielibyśmy dysponować kwotą 38 milionów złotych. W związku z tym po analizach wyszło nam, że zaciągnięcie kredytu na taką kwotę powoduje, że my musielibyśmy spłacać ten kredyt, biorąc pod uwagę możliwości wieloletniej prognozy finansowej, do roku 2052. Przy czym po drodze, jak wynikało, rok 2031 byłby takim rokiem, w którym na inwestycje, czyli na wydatki o charakterze inwestycyjnym, moglibyśmy sobie pozwolić w wysokości na te wydatki przeznaczyć 400 tysięcy złotych. To jeśli zestawimy tegoroczne 55 milionów złotych z taką kwotą, to widzimy, jak tego typu inwestycja wpłynęłaby na możliwości inwestowania w terenie gminy. To jest jedna okoliczność. Druga okoliczność to jest ta, że dopóki trwały prace nad dokumentacją, to jeszcze dysponowaliśmy takim przekonaniem, że te wszystkie nasze działania o charakterze inwestycyjnym pozwalają mieć pewną nadzieję, że to wszystko będzie oscylować w miarę dobrym stanie demograficznym naszej gminy, w tym sensie, że będą dzieciaczki na naszym terenie. Natomiast okazało się z tych wszystkich wyliczeń, że my doszliśmy do takiego momentu, że do roku 2000, do przełomu roku 2016-17 z około 150 urodzeń, wtedy spadliśmy do 113. Ale już w roku 2017 znowu był podskok na 144 urodzenia, ale ten stan również bardzo szybko opadał. Wtedy jeszcze, kiedy powstawała ta dokumentacja projektowa, wydawało się, że być może nastąpi odbicie od dna, jak to odbicie z roku 2017. Natomiast w tej sytuacji, jaka teraz jest, już szans z powodu też ogólnopolskich trendów demograficznych nie ma. My w tej chwili na terenie gminy

Jesteśmy w roku 24 na poziomie 80 urodzeń, w roku 25 na poziomie 82 urodzeń. Przy założeniu, że te wszystkie dzieciaczki jako siedmiolatki rozpoczęłyby naukę i przez 8 lat chodziłyby do szkoły, to tych dzieci byłoby 600, a my mamy w tej chwili ponad 1200. I to jest tak, a do tego musimy również dodać to, że nie ma na terenie naszej gminy żadnej szkoły, która absorbuje w 100% dzieci urodzone na terenie danego obwodu szkolnego. Tutaj najwyższy wskaźnik ma bodajże szkoła w Kramsku, gdzie 75 dzieci z obwodu chodzi do szkoły. Natomiast wszędzie to jest niżej. W przypadku Woli Podłężnej mamy taki wskaźnik, że tam na około 230 dzieci do szkoły uczęszcza z tego obwodu, 40 kilka łącznie z przedszkolakami, natomiast grupka około 17 dzieci pochodzi z innych obwodów. Oczywiście można powiedzieć, że winą są warunki, że może byłoby tych dzieci więcej, ale tutaj ja relacjonuję jakby tak to, co padało w argumentacji na komisjach i z udziałem pań i panów radnych, którzy podkreślali, że my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że na Helenowie mamy pusty poszkolny obiekt, w Święćcu mamy drugi poszkolny obiekt pusty. Mamy 4 szkoły stowarzyszeniowe w Milinie, Patrzykowie, Pilczewie, przepraszam, teraz to są 3, gdzie zagrożeniem demograficznym żyją te szkoły o wiele bardziej, bo tam tych dzieci jest mniej i możliwości poradzenia sobie z utrzymaniem szkoły przy tych warunkach dotacji, jakie obowiązują dla tych szkół niepublicznych, są szalenie małe. Innymi słowy, te szkoły również czeka jakby wymarcie edukacyjne. W związku z tym jest taka sytuacja, że tak jak nie da się mieszkańcom Woli Podłężnej wybudować dróg w Grąblinie czy Helenowie w Konstantynowie, bo te drogi muszą być Woli Podłężnej, o tyle z edukacją, tak jak z leczeniem na przykład, mamy taką sytuację, że wartości edukacyjne mogą być realizowane poza miejscem zamieszkania, chociażby przez system dowozów. Natomiast sytuacja, w której zdecydowalibyśmy się na ten duży projekt, powodowałaby, że raz, że zadłużalibyśmy gminę. Po drugie, trudno powiedzieć, żeby optymistycznie myśląc przy tym wszystkim, co dzieje się w Koninie, że ta szkoła byłaby szkołą zapełnioną, czyli my również generowalibyśmy ogromne wydatki. Dla przykładu powiem, że w obecnym roku 25-26 my mamy w niektórych klasach, tam jest 65 dzieci i 9 oddziałów. To tak średnio, że to jest powiedzmy 8 dzieci na oddział, ale w niektórych oddziałach tam najwięcej jest 10. Mamy 3 obecnie takie oddziały, które są po 10 uczniów. Kiedy odejdzie obecna 8 klasa, to przy kilka roczników będzie miało liczebność w oddziale 2, 7, 3, 6, 7 uczniów. I tutaj radni gminy w związku z taką diagnozą nie wyrazili zgody na zaciągnięcie kredytu na budowę tej szkoły. Po prostu uznali, że mamy obiektów edukacyjnych na terenie gminy wystarczająco dużo, że w związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby przygotować się i zwrócić się z możliwością o inne przeznaczenie promes, które uzyskaliśmy na te szkoły. Tam były 2 promesy, jedna o wartości 5 milionów złotych, druga o wartości 8 milionów 900 tysięcy. Wspomnę, że wcześniej jeszcze składaliśmy wniosek na 25 milionów, kiedy ten duży projekt był w grze. I w pierwsza odpowiedź była negatywna, w związku z tym, że myśmy tam dopasowali udział własny gminy do obiektów innych niż szkolne, a tam udział własny gminy był mniejszy. Okazało się, nie uzyskaliśmy tego w odpowiedzi, że jeśli przywrócimy poprzednie parametry, których nie powinno się zmniejszać, jeśli chodzi o udział własny, mimo że inwestycje są inne, to możemy nadal rozmawiać. A tutaj Państwo radni Woli Podłężnej wnioskowali, żebyśmy nadal pozostali przy tej budowie szkoły. Natomiast do mnie, jako do wójta, natomiast ja o takich wydatkach nie mogę jednoosobowo decydować. To musi być rada, która przyjmuje perspektywę finansową. Ja nie mogę być w roli kogoś, kto jakby tak albo odrzuci, albo zaręczy na przyszłość.

przyszłość. O tym musi wiedzieć Rada i tutaj z panem przewodniczącym i panami wiceprzewodniczącymi ustaliliśmy, że będziemy procedować dalej sprawę przeznaczenia zmiany środków, ale też przy tej okazji jeszcze pochylimy się nad pismem państwa radnych z Woli Podłężnej, czyli pana Jacka Wiśniewskiego i pani Emilii Gołębiewskiej-Kulik. Natomiast naszym, ja tutaj wcześniej też powracamy nieco do przeszłości, deklarowałem, że przygotuję takie alternatywne rozwiązania dla wykorzystania tych promes i mówiłem o wodociągach i kanalizacji, mówiłem o drogach, mówiłem również o tym, żeby można było pomyśleć o jakiejś hali sportowej, bo dorosłe osoby tam pozostaną w tej Woli Podłężnej również. I zaproponowaliśmy tam, także zaproponowałem Radzie, te przedstawiłem, z tym, że okazało się, że jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację, to wydatek na ten cel właściwie no, byłby taki, że musiałyby być ogromne pieniądze jeszcze oprócz tych 13 milionów, żeby to zrobić, a to taki wtrend, pozwolę sobie powiedzieć, że my w związku z tym, że dopłacamy do tego, czego nam nie wystarczy,

terenie są ogromne potrzeby infrastrukturalne, natomiast tworzone procedury zmiany organizacyjnej szkół i trybu ich likwidacji są takie, że samorządy nie są właściwie w stanie ich przeskoczyć. W związku z tym trzymają się tych twardych reguł, płacząc i płacąc za to. My jesteśmy też troszeczkę w takiej sytuacji. Ale chcę powiedzieć, więc to by przekroczyło nasze możliwości finansowe. Natomiast moglibyśmy doprowadzić do tego, żeby wszystkie drogi, które mają status dróg gminnych na terenie Woli Podłężnej, były drogami asfaltowymi, że bylibyśmy w stanie tam, gdzie pozwala na to przestrzeń, zrobić wszystkie chodniki, oświetlenie po prostu również. W związku z tym to są przedsięwzięcia, które wpisywałyby się w to, z czego mogliby skorzystać wszyscy mieszkańcy Woli Podłężnej. To byłoby, myślę, zysk, który dotknąłby wszystkich. Natomiast rzeczywiście, ja wiem, że dobrze jest, jeśli szkoła jest blisko, bo każdy się martwi, ale musimy sobie powiedzieć, że

myślę, zysk, który dotknąłby wszystkich. Natomiast rzeczywiście ja wiem, że dobrze jest, jeśli szkoła jest blisko, bo każdy się martwi, ale musimy sobie powiedzieć, że

0: że my jesteśmy tutaj też blisko Konina, nie sprawi, że uczniowie z Konina przyjdą do naszej szkoły. To raczej jest tak, że miejsce pracy determinuje to, że rodzice wraz z dziećmi lokuje, wiele swoich dzieci lokuje w innych szkołach miasta Konin. Ja też tego jakby tak nie wyrzekam, bo musimy sobie powiedzieć jasno, i w Kramsku jest samorząd, miasto Konin też jest samorządem, i jeśli Konin ma naprawdę też dużo więcej tych obiektów oświatowych, to my nie możemy tak liczyć, że wybudujemy nie wiadomo jaki obiekt edukacyjny, żeby zabrać uczniów z Konina, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Koninie też są takie obiekty. To jest jeden nasz kraj, jeden wspólny, jedna Polska, jedna Wielkopolska. W związku z tym nie sposób patrzeć na te problemy tylko tak wybiórczo przez pryzmat własnego gniazdka.
1: Czy dzieci uczą się w tej Woli Podłężnej, w tej szkole takiej, tej co dotychczas, czy jak ta sytuacja wygląda?
0: Tak, uczą się w tej szkole, w której po prostu uczą się dotychczas. Bo chcę powiedzieć, że tutaj wielu mówi o, powiedzmy, wyremontowaniu tych obiektów. Natomiast mało kto pamięta o regułach, jakie zostały narzucone ustawą o prawie budowlanym z 1994 roku. To prawo budowlane mówi, że jeżeli podejmujesz się remontu, to w wyniku remontu standard obiektu powinien być zgodny z tymi wymogami, które obowiązują współcześnie. A tam jest tak, że wiele tych ścianek wyglądało naprawdę ładne, bo były pokryte emalią, ale pod tą emalią był tynk i drewno. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądać może wymiana chociażby futryny drzwiowej, żeby ją zrobić 90-centymetrową, żeby ją wstawić, tę futrynę, w trzcinową ścianę. Jak strop to wytrzyma, który jest po prostu drewnianą polepą. To wszystko po prostu w wyniku takich prac runie. Wszystkie powierzchnie powinny być na jednym poziomie, równe, bez stopni. Tam takiej sytuacji nie ma. Wszystkie pomieszczenia, które były, są pomieszczeniami maleńkimi. Wszystkie pomieszczenia nowego obiektu powinny mieć wysokość co najmniej 3,30. Taka obowiązuje w tych budynkach. No więc ten strop, jak się nie utrzyma, to wszystko i tak by trzeba po prostu podnieść. Więc skala jakby z punktu widzenia prawa budowlanego remontów, no remont jest niemożliwy jakby, tak? Z definicji musiałaby być, musiałby powstawać nowy obiekt, bo tutaj no takie są niestety wymogi prawa budowlanego, tak? Szerokość korytarzy, czy tam coś jeszcze takiego, jest zbyt wiele czynników, które by musiały być zmienione. Więc rozumiem, że w wielu budynkach dawniejszych szerokość korytarzy mniej więcej funkcjonuje, ale nie mamy do czynienia z aż tak wieloma czynnikami, które wymagają naprawy w tym budynku A i w budynku B.
1: W takim razie dlaczego te dzieci nadal tam się uczą? Bo to mnie nurtuje. Czy ci rodzice tak generalnie naprawdę aż...
0: Znaczy, na pewno jest tak, że rozmawiałem z wielkopolskim kuratorem oświaty i uzyskanie decyzji na likwidację szkoły z tych powodów, o których mówiłem, jest po prostu trudne. Myślę, że kiedy rozwiążemy ten problem przeznaczenia tych promes, będziemy być może procedować zmianę stanu organizacyjnego tej szkoły, żeby postawić tam dzieci mniejsze w tym budynku wiejskiego ośrodka kultury, a starszym dzieciom zaproponować naukę może w innych tych pomieszczeniach.
1: Co z tymi pieniędzmi? Do kiedy one, można je jak gdyby nimi dysponować? Czy jest jakiś termin, deadline, gdzie trzeba je wydać?
0: Konkretnej daty nie mamy wyznaczonej, natomiast wiemy, że możemy tutaj jeszcze nad tym popracować po tej pierwszej odmowie i dlatego, tak jak mówiłem, wraz z panem przewodniczącym i panami wiceprzewodniczącymi ustaliliśmy, że w niedługim czasie spotkamy się na zebraniu Komisji Rady Gminy wszystkich po to, żeby wypracować stanowisko i ewentualnie zaakceptować tę wersję, na którą pierwotnie też już była zgoda wyrażona przez Radę, żeby przeznaczyć to na ulicę i na halę sportową, ale tak jak mówię, z powodu tych wskaźników, że myśmy dostosowali te wskaźniki, jeśli chodzi o procentowy udział gminy w tym przedsięwzięciu dla tych nowych wariantów, to one się okazały mniejsze niż te, które obowiązywały dla obiektów oświatowych. Nie otrzymaliśmy uzasadnienia, dlaczego mieliśmy odmowę. Troszeczkę to trwało, zanim się przebrnie przez wszystkie te administracyjne korytarze, żeby się dowiedzieć, co było powodem.

0: No i teraz już wiemy, mamy przygotowane wyliczenia, ile powinien być wynosić wkład własny. Jako urząd jesteśmy przygotowani i chcemy z tymi danymi rozmawiać z paniami i panami radnymi.
1: Te pieniądze można wydać, jeżeli nie na szkołę, to na cokolwiek innego po prostu, tak?
0: Tak, tak. Z tym, że trzeba uzyskać zmiany komisji, decyzję komisji, która działa przy Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym, żeby z jednej strony, w mojej ocenie to jest rozwiązanie kompromisowe, aczkolwiek państwo radni z Woli Podłężnej uważają, że jestem bezkompromisowy, nie chcąc wyrazić zgody na to, żeby pozostała kwestia budowy szkoły, natomiast proponuję obiekt sportowy, przy którym byłaby przestrzeń, powiedzmy, na spotkania integracyjne dla mieszkańców Woli Podłężnej, a drugą część przeznaczyć właśnie na te prace infrastrukturalne, bo to jest tak, że z jednej strony państwo radni aspirują o szkołę, ale z drugiej strony chcą też, żeby powstawały ulice. Ja już przygotowuję się do tego. W tym budżecie jest opracowanie projektów na dwie ulice, ale to się nie będzie po prostu kończyć. I myślę, że gdybyśmy zdecydowali się na ten wariant i zgodzili się na budowę tej szkoły, to możliwości realizowania takich zadań nie tylko w Woli Podłężnej, jeśli w rok 2031 to jest 400 tysięcy, ale w całej gminie byłyby żadne.
1: Natomiast jeszcze, panie wójcie, bo te dwie opcje, to one porównywalnie kosztowo są podobne? Czy ile trzeba by było na nie wydać?
0: To znaczy, troszeczkę droższa jest ta inwestycja związana z budową dróg i chodników. Sala jest jednym obiektem. No, trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że ta infrastruktura drogowa, chodnik, przy niej oświetlenie i tych dróg, ja powiem, bo tutaj nie mówimy o jednej drodze, która byłaby objęta tym działaniem, ale tych dróg w ramach tego wszystkiego jest kilka. Powiem tak, że jeśli chodzi tutaj o Wolę Podłężną, to budowę chodników mielibyśmy przy ulicy Zielonej, Bocznej, Brzozowej, Centralnej, Długiej, Kwiatowej, Nowej, Pod Lipami, Prostej, Rudzickiej, Parcelowej, Słonecznej, Sosnowej. Tak? To jest, jeśli chodzi o przebudowę ulic, czyli infrastruktura drogowa, to jest ulica Klonowa, to jest ulica Prosta, to jest ulica Skrótowa, to jest ulica Sosnowa. Są jeszcze takie drogi, które nie mają tam nazw i one są oznaczane tylko geodezyjnie jako numery działek. No i tutaj również byłaby możliwość poszerzenia pewnych prac z tego względu, że musieliśmy zwiększyć ten procentowy udział gminy z tego względu, że musielibyśmy podtrzymać ten wkład własny na wyższym poziomie, no to byłaby może szansa na to, żeby pomyśleć w Rudzice, ulicy Sadowej. Dlatego Rudzica, że Rudzica odrobinę tam ten obwód szkolny zahacza o Wolę Podłężną i w każdym razie ja byłem orędownikiem tego, żeby te pieniądze pozostały w tym środowisku, bo mieliśmy prawo wykorzystania tych pieniędzy na teren całej gminy. Natomiast tutaj Rada zachowuje się moim zdaniem bardzo uczciwie względem tej społeczności i nie chce tych pieniędzy dzielić, to znaczy nie chce, chciałaby, ale próbując również kompromisowo zachować się wobec mieszkańców Woli Podłężnej, gdzie ta szkoła miałaby być, ale trudno, żeby ona była na tych warunkach, to żeby te pieniądze oddać tej części naszej gminy, w której miałaby funkcjonować szkoła. To też warto podkreślić jako ten, no powiedzmy, krok kompromisu ze strony Rady. Pan kurator i procedury mogą być takie, że tego samorządowi nie pozwolą. Natomiast w ocenie samorządu funkcjonowanie, istnienie tej szkoły jest krokiem finansowym takim, które degraduje gminę pod względem działań inwestycyjnych. To jest pewnik. Więc jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to ten wydatek jest rzędu 10,5 miliona złotych. Poziom dofinansowania to jest 8-900 tysięcy. Mówimy tutaj o tym, co stanowi tę proporcję. 8900 to jest wartość tej jednej z tych promes. Wkład własny musi być na tym poziomie 1 700 000. Uzyskujemy 10,5 miliona złotych na zadania o charakterze infrastrukturalnym związanym z budową dróg i chodników. Zawsze w postępowaniu przetargowym przy tak dużej ilości zadań można liczyć na to, że mimo, że ten kosztorys jest odrobinę większy, to mam przekonanie, że te 10,5 miliona złotych to na pewno jest do uzyskania. Jeśli chodzi o tę halę, to mamy promesę o wartości 5 milionów złotych i ponad 6 milionów złotych jest oceniona jakby tutaj wartość tego zamówienia. To oczywiście musiałoby wynikać jeszcze, dlaczego tak mówię, ponieważ my nie możemy implementować tego projektu, tej szkoły, który tutaj powstał, ponieważ to jest tak, że tamten projekt był związany z tym, że w jednej części obiektu była kotłownia. Ta kotłownia była dedykowana części dydaktycznej, powiedzmy tej części komunikacyjnej, części sportowej, części świetlicowej. W związku z tym za każdym razem musi nastąpić przystosowanie projektu do powiedzmy tych warunków. Natomiast te przedsięwzięcia, które mają ten charakter hal sportowych, łukowych, no są przedsięwzięciami, które buduje się szybko i mówię w tym, że 6-9 miesięcy jesteśmy w stanie zrealizować wszystko, tak? Tak, także tutaj nie chcę powiedzieć o kosztach, bo raczej jestem nastawiony na to, żeby był projekt dostosowany do tego typu przedsięwzięcia i żeby no jakby tak nie bawić się już w przerabianie i dostosowywanie czegoś, co ma tutaj być.
1: Dziękuję panie wójcie za przemiłą rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Do gminy Kramsk jeszcze zajrzymy.

0: Jest 9:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9:30.
2: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. O, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o Gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to dzisiaj do 13 zrobię. Wy jednak też jesteście superbohaterami, zwłaszcza jeżeli już wstaliście, może zrobiliście śniadanie dla całej rodziny, a może nawet udało się zrobić sobotnie zakupy. Jeżeli tak jest, to oklaski wam się należą. A skoro o klaskaniu, no to wiadomo, że najlepszy w tym jest Piotr Rubik i jego ekipa. Niech mówią, że to nie jest miłość. Ten hit gram już teraz.

0: Kolejny debiutujący młody artysta na antenie Radia SK2 to Metzner, jego kawałek pod tytułem Gotham. A kto wie, być może Metzner w przyszłym roku odbierze Fryderyka, tak jak w tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
1: więc
0: on w

0: wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie to numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy SK2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

0: kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, które trzeba by było wysprzątać w sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te sobotnie przedpołudnia z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: A nie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczyk. Ciepłe dni, wysoka temperatura, czyli idealny czas, by rozpocząć sezon na festyny. Konkretnie w ten weekend odbędą się 20 dni staromiejskie, a w programie wielu artystów. Dzisiaj pojawi się Kleo i Kasia Moś. Do tego różne stoiska i konkursy z nagrodami. A jutro czeka Was m.in. Akcent z Zenkiem Martyniukiem. Wstęp jest wolny.
13: Jest 10, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
14: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

0: W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Vicky Gabor i Superhero. No a takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska wybrała się z mikrofonem na jedno z łódzkich targowisk i popytała, jakie ceny i co tam ludzie w torbach mają przy sobocie.
1: Fasolka 60 zł.
2: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
3: Trzeba poczekać.
4: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
3: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
3: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
5: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
3: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie nowaliki?
6: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
0: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Vicky Gabor.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo Absolutnie, Absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska. A konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń i powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie w

0: Wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości.
1: SK2.

0: To były dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze, no ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2 Reklama.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Mediamarkt.
7: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży.

0: obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. 1. miejsce w tym konkursie zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na 3. i 4. miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Game over.

0: 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Game over. Koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
2: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Chi do Media Markt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z delikatą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikatą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Jest 11, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas autostrady w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
11: Kuba, dzięki za newsy, zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
3: To nie jest łatwy temat, ZUS.
4: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
5: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać, było całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

0: Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach. Czy to tych solowych, czy to tych, na których występuje gościnnie, jak na przykład tu u Sanach nie tak dawno. Alicja Majewska też wielokrotnie wracała do Opola, a że za chwilę zaczyna się festiwal w Opolu, przypominam, że my też tam będziemy jako Radio SK2 już w najbliższy piątek, to przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 1986 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

0: Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK2 świętujemy Dzień Dziecka już teraz. Mamy dla was, dla tych najmłodszych, ale też dla całych rodzin, coś specjalnego, a to w związku ze zbliżającą się premierą filmu Toy Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie, SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego. To Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: W mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899.

0: kupuj w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i jej hit na językach. Ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. Oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, tu Bricomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jan Grzylaczyk, hiszpańskie kino w Koninie. Fiesta hiszpańskich produkcji wraca do Polski. Specjalne pokazy odbędą się również w kinie Oskard, gdzie zobaczycie jeszcze dwa fundamentalne filmy autorstwa Pedra Almodovara. Pierwszy z nich pod tytułem Matador już dzisiaj o 19.30. To tragiczna opowieść relacji toreadora z prawniczką.
16: Jest 12. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80C pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymania.
17: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy, Daria Zawiałow, Mrozu, bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Wiktorii Kidy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cyms z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncercie.

koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle, ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oscara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł.

0: dawna, to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2. Zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać, a dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie.
2: SK2.

0: W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam Radiem Śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe rosół. Na niedzielny obiad rosół. Na przeziębienie rosół. Na kaca rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Warius Manx i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
7: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Dzięki do Media Markt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do dwóch zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana

0: zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
2: To już ostatni?
1: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka, Doda, Samach czy Monika Brodka.

0: Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon WSC 2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb.
1: SK2.

też mam to w ulubionych. Marisa i Odkochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska, wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: marzymy o miłości.
1: Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage, czy tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są

0: całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: przy takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kół, a kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14 najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, m.in. dla kierowców. Dajcie głośniej.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Grzylaczyk. Ciepłe dni, wysoka temperatura, czyli idealny czas, by rozpocząć sezon na festyny. Konkretnie w ten weekend odbędą się 20 dni staromiejskie, a w programie wielu artystów. Dzisiaj pojawi się Kleo i Kasia Moś. Do tego różne stoiska i konkursy z nagrodami. A jutro czeka Was m.in. Akcent z Zenkiem Martyniukiem. Wstęp jest wolny.
9: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w

0: trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. W mieście są spore utrudnienia. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom w internecie.
1: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
2: Mocno stawiamy na autentyczność, ale przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
1: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
2: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
0: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Przed nami wyjątkowa druga połowa sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
0: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
3: Oglądasz?
0: No oczywiście.
3: Tam gra PSG i...
0: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
3: Arsenal Londyn, tak?
0: No, a gdzie? Jaki inny masz Arsenal?
3: No nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Lądek Zdrój.

hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w SC2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzątania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z kolorowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos. Albo inaczej, nieład klasyczny, kolorowe ściany, stosy książek, dziecięce rysunki w łazience, też widzę zdjęcie, o, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w SC2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserach. SK2. Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilzinie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest jak jest, intensywnie.

0: Kaszka Cerek-Ficka w SC 2, 25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC 2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o 1:00 w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do 10:00, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi

0: wywiad w telewizji. No i ten się zgodził zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: Gwiazda. Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa w SC2. Za moment Meslowic ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i Róże Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej. Agata Młynarska. Otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
1: SK2.
0: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W każdą sobotę za darmo. Super krzyż.

0: Krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super Krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: I po reklamie.

Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy, tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Eldorado.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Ciastkowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend. On wie, co jest najlepsze.
17: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
16: Słodkie miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska, Jakowalski. Witajcie w ST2.

Wiktor, Waligura i jego cztery pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju, pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały, patrz pod nogi. SK2. A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozrabiają, a wy ogarniacie ten cały domowy chaos... Odpalcie SK Toy Story Radio. Jest coś takiego, mówię wam. Wczoraj to zrobiłem. Dzieciaki przeniosły się do świata zabawek. Ja miałem chwilę dla siebie. SK Toy Story Radio. Sprawdźcie na sk.pl.

0: Momencik, moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami w ST2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2
0: Blue Cafe dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawenda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie, dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie

0: na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzylaczyk, hiszpańskie kino w Koninie. Fiesta hiszpańskich produkcji wraca do Polski. Specjalne pokazy odbędą się również w kinie Oscar, gdzie zobaczycie jeszcze dwa fundamentalne filmy autorstwa Pedra Almodovara. Pierwszy z nich pod tytułem Matador już dzisiaj o 19.30. To tragiczna opowieść relacji toreadora z prawniczką.
6: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciorami.
7: Najlepsze polskie hity.
6: W pierwszym hicie. Dodaj melodia ta, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Po tym weekendzie, od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Ewa Farna ogłasza Westę 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły w 1994. Nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto i każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 32 lata temu piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe. Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie. I licznik cały czas bije od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, Westę 2. Tyle chciałem ci dać.

Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari.

Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari.

0: Wygląda, wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież, tak? No i muszę wam powiedzieć, że kto jak kto, ale Leonowi XIV na pewno się spodoba. Elektryk, on ceni sobie ciszę.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, o, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z wami ten czas również po godzinie 17 w SC2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać

0: Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: I pyknęła nam godzina 17 sobotniego weekendu w sobotniej dżungli obowiązków. Razem z wami SK2 i w tej godzinie Sylwia Grzeszczak, dwie Anie, Dąbrowska i Jopek i nareszcie męskie granie, czyli polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.
3: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
3: SK2.
2: A na szczycie, w szczytowej formie, Grupson Westy 2 Kowalski, witajcie.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam. Wygrać legendarny wyścig do chmur, pierwszy w historii Polak. Kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego

0: najstarszego udało mi się wyczytać na świecie górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
1: SK2.
0: W SK2 nie trzeba jeździć po górach. Tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo w SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C plus E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi: tak, blisko.

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre. Weste 2 tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną. SK2.
2: To promocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miałam.
0: Dzień fryteczki. Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.
1: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry!

Dobry numer na sobotę, cookies i piersi, całuj mnie, no więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze. No jaki weekend, co będzie? No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolne, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze.

Będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze.

0: czasu.
1: To był Kasaj, numer piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0. Debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski, wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal Londyn. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
13: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek film ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj

0: narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: I po reklamie.
5: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal London i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal London. Będziemy patrzeć, co dalej.

To był Metzner i jego Gotham w Radiu SK2. A już pojutrze mamy Dzień Dziecka i my mamy z tej okazji coś wyjątkowego nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich, którzy pamiętają świat Toy Story ze swojego dzieciństwa. Słuchajcie, w aplikacji naszej starszej siostry, czyli Radia SK i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca. SK2. A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK2.

Chce tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych. No i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraź

0: To był numer No co ty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia, albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście, a to będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

Powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i Elektryczny.

0: Elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Kaka-koni.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.